ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczynę.

Człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Czubówna.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: ha, trudno, lecz herbata,
2: herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: fachowcu kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
6: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
2: Reklama.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Skoro nie możemy dołożyć dni do życia, dołóżmy życie do dni. To motto oddaje pięknie to, czym pani się zajmujecie. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest... są właściwie pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom, a także pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Pięknie pani witam.
8: Witamy.
4: Audycja poradnicza.
7: To już od 2014 roku fundacja działa na rzecz dzieci chorych z Pomorza.
8: No już na ten moment nawet powiat chojnicki.
7: Również.
8: I mamy nadzieję, że czuchowski, więc 140 kilometrów od siedziby po to, żeby każde dziecko na ostatni etap życia miało możliwość wrócić do swojego rodzinnego domu, tam gdzie czuje się najlepiej, mając dostęp do specjalistycznej całodobowej opieki.
7: W tej ostatniej drodze tak naprawdę towarzyszycie dziecku, jego rodzinie i zapewniacie to, co jest najważniejsze. Jak to się mówi, hospicjum to też życie. I widać, ile tak wbrew pozorom jest też uśmiechu i radości, pomimo tego, że jest tak trudno, prawda?
9: Nasze dzieci są też z nami, nie wszystkie są aż tak krótko, więc my się przywiązujemy do tych rodzin. Ja mam, oprócz tego, że jestem koordynatorem, jestem też psychologiem i pracuję i w hospicjum pomoże dzieciom i w Centrum Wsparcia po Stracie i w naszym też hospicjum perinatalnym, czyli znam jakby te wszystkie i trudności, które, z którymi się borykają osoby i te wszystkie miejsca osobiście, nie tylko teoretycznie, więc to właśnie jest ważne, że jest to życie, bo ludziom hospicjum już samo słowo kojarzy się głównie ze śmiercią, a śmierć to jest chwila, a zanim do niej dojdzie, to tam jest bardzo, bardzo dużo po prostu tego, z czym zazwyczaj rodziny się borykają i tych samych trudności i innych, dodatkowych. I dla mnie to jest zaszczyt towarzyszyć im w tym. No i widzę niesamowitą pracę przede wszystkim zespołu medycznego, naszych pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, którzy mają tam swój wielki udział. Nasz jest poboczny, to oni robią największą robotę.
7: No właśnie o to chciałam zapytać, jak liczny jest teraz ten zespół i kto wchodzi w skład?
8: Już na ten moment prawie 60 osób w tych trzech naszych filarach każdego dnia patrzy odważnie w oczy temu, co nieznane, patrzy w oczy śmierci. No, u nas rzeczywiście dzieci uczą nas przeżywania śmierci i tak też uczymy się o tym myśleć, że to też trzeba umieć przeżyć, że śmierć niezależnie od naszych poglądów nie kończy relacji. I medycyna paliatywna, zwłaszcza pediatryczna, nie pyta, czy umrzemy, tylko w jaki sposób. I tu się okazuje, że ta bezradność, która zazwyczaj przytłacza większość z nas, rodzi bardzo dużo konkretnych działań po to, żeby osoby po stracie miały pewność, że my wszyscy pomocy, jako medycy, psychologowie, przyjaciele, rodzina, całe społeczeństwo, zrobiliśmy dla tej osoby, której zgasło życie, wszystko, co mogliśmy.
7: Właśnie, wbrew pozorom ta celebracja życia, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo po tym świecie chodzić będzie, prawda? Tutaj mówimy o czymś, na co, no trudno powiedzieć o przygotowaniu się, ale jednak spodziewamy się, że dojdzie w którymś momencie do odejścia naszej najbliższej osoby, ale często jest też tak, że osoby umierają nagle, prawda? Więc to jest ten moment, że jak jesteśmy tu i teraz, to cieszmy się z tego, co mamy tu i teraz.
9: Dzieci uczą nas też o miłości. To jest coś, co mnie ogromnie wzrusza, porusza, bo bardzo często nasi pacjenci to dzieci bardzo chore. Dzieci, którymi kontakt jest utrudniony, a jednak widać więź z rodzicem. I to jest dla mnie coś, co było wręcz zaskakujące, że dziecko, które nie widzi, wie, czy rodzic jest, czy nie jest, czy już wyszedł z pomieszczenia, na przykład jest niespokojne. Ta więź między nimi, to jest coś przepięknego, czego nie miałam świadomości, póki tego nie mogłam zobaczyć. Ale to też bywa czasami utrudnieniem, bo też rodzicom bardzo trudno jest przyjąć właśnie to, że ich dziecko umiera, że to jest terminalna choroba, że ta relacja nie będzie długa. I z jednej strony bardzo dobrze to rozumiem i wszyscy to rozumiemy, jak trudno jest puścić swoje dziecko, jak bardzo chce się, żeby każdej, jeszcze chociaż jeden dzień, jeszcze minuta, jeszcze trochę z nim, tak. Bo ta miłość jest. Natomiast dla mnie to jest największy wymiar tej miłości, kiedy w pewnym momencie rodzic mówi: już kochanie, już rozumiem, że to już to miejsce nie jest dla ciebie. I w tym momencie bardzo często widać też ulgę w dziecku, że ten układ nerwowy też jakby odpuszcza. No to jest niesamowite połączenie.
7: To są dzieci bardzo ciężko chore, często towarzyszy im duży ból i tutaj też rola taka nieoceniona lekarzy, żeby on był jak najmniejszy, jak najmniej odczuwalny.
8: To też staramy się właśnie o tym bardzo często mówić. Hospicjum kojarzy się ludziom z bólem i cierpieniem, a właśnie sztab ludzi pracuje po to, żeby nie bolało, żebyśmy nie cierpieli, żeby ten ostatni etap życia nie był naznaczony katuszami, tylko właśnie to tym zatrzymaniem się. I to jest niesamowite, tak jak na początku pani redaktor przytoczyła tą naszą misję, że w zasadzie wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, nie wiemy, czy będzie jutro, więc to dokładanie życia do każdego dnia może stać się pewną filozofią, którą uczymy też zdrowe dzieci, rodziców, którzy w pędzie życia zapominają, że to wszystko ważne. Kiedyś się skończy.
7: Tak, dokładnie, że jakie te relacje są dzisiaj ważne, być tu i teraz z własnym dzieckiem, tak? Wokół państwa, czy fundacji, czy właśnie Centrum Emocja, gromadzi się wiele wspaniałych aniołów i tutaj można powiedzieć, że już sporo takich fantastycznych akcji, które się odbyły, jak chociażby Morze Aniołów, prawda? A nie wiem, anioły biznesu, czy każda jedna osoba, która w jakikolwiek sposób pozostawia ślad i angażuje się, czy to w formie wolontariatu, czy w jakiejś innej formie pomocowej.
8: No rzeczywiście bez aniołów nie funkcjonowałoby hospicjum, ponieważ środki publiczne wystarczają na około 40% miesięcznych kosztów. Mamy taką główną akcję Zostań Aniołem, czyli 8 zł miesięcznie szukamy całej armii, która taki skromny datek, ale zwielokrotniony o całą rzeszę ludzi, zmieni się w znak nieskończoności. Tak też z dziećmi rozmawiamy, że ta ósemka zmienia się w znak nieskończoności, czyli znowu gdzieś zaprowadza nas do tej tajemnicy życia i śmierci, przemijania, albo śmierci i życia. Morze Aniołów, przepiękna akcja, Bieg Anioła, zapraszamy wszystkich, ponieważ cyklicznie odbywają się niesamowite akcje właśnie w hołdzie rodzicom, dzieciom. O wschodzie słońca z okazji Dnia Dziecka ponad 1000 osób trzymając się za ręce wchodzi do wody, czekając na świt. Właśnie jeszcze w tej ciemności to ma też taki piękny, metaforyczny wymiar opowiadania o żałobie, o tym, że wszyscy uczymy się tego. A ci, którzy byli przed nami, są naszymi nauczycielami i dobrze pielęgnować tą relację w pamięci.
7: No, to jest chyba takie ważne, żeby w tych trudnych chwilach nie być samemu, prawda? Żeby mieć kogoś z boku i właściwie dzięki czy Centrum Emocja te osoby mają to zapewnione. Piękny ośrodek, 6 lat już państwo macie po gruntownym remoncie, gdzie tak jak słyszę, rodziny czują się dobrze, tak, że mogą sobie w końcu wygodnie usiąść i spokojnie porozmawiać o tym, co boli.
9: Centrum Wsparcia po stracie, nasza emocja jest otwarta oczywiście nie tylko dla naszych rodzin hospicyjnych, każda osoba, która doświadczyła straty, nie tylko w Trójmieście, ale też w całej Polsce, bo prowadzimy spotkania online, może się do nas zgłosić. Żałoba jest trochę mało zaopiekowana. Ja mam takie poczucie, że jeszcze...
7: Niechętnie się mówi, prawda?
9: No tak, w okresie śmierci jest takim miłym tematem. Tak. Chociaż ostatnio jedna studentka, bo mamy też, prowadzimy podyplomówkę, czy współprowadzimy na jednej z uczelni, powiedziała, a z drugiej strony jest taka epatowanie śmiercią, no nie wiem, w horrorach, prawda? No to... A jednak jak chodzi już o taki wymiar społeczny, o rozmowy takie, które mogą być wnoszące, to jest tego za mało. I mam też takie poczucie, że jest takiej mało rzetelnej pomocy dla osób. Często trafiają do nas osoby od innych specjalistów, którzy powiedzieli, że oni się żałobą nie chcą zajmować, że to jest za trudne. Mhm. Też spotykam się z opiniami osób w żałobie, że miejsca pracy oczekują od nich natychmiastowego powrotu do tej samej sprawności. Jest też mało wiedzy, że żałoba to nie tylko emocje, ale że ona wpływa też na procesy poznawcze, że trudniej się skupić, że to trzeba czasu, żeby dojść do takiego miejsca i ono może nigdy nie być dokładnie takie samo jak przed. I czasami można stracić dobrych specjalistów, gdyby się jeszcze dało im szansę i trochę wsparło w tym trudnym okresie. Więc mam też takie wrażenie, że odpowiadamy na to, czym jest żałoba? Że to jest proces, który, no, śmiem twierdzić, każdego dotknie w jakimś stopniu. Każdy z nas doświadczy straty. Dobrze jest wiedzieć, z czym się mierzymy wtedy. Więc cieszę się, że mamy otwarte drzwi dla wszystkich. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do tych aniołów, tak. Czy mogę?
7: Tak, jak najbardziej,
9: bo ja to patrzę też z tej drugiej strony i jestem bardzo im wdzięczna za to serce, które otwierają na nas. Możemy też uczcić to nasze dziecko, pomyśleć o nim.
7: Bardzo dziękuję. Pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom oraz pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Miło mi było panie gościć. Wzajemnie. Dziękujemy.
9: Dziękujemy bardzo.
4: Audycja poradnicza.
10: Tym żyje Trójmiasto.
11: Sypią się mandaty za jazdę na rowerze po sopockim Mąciaku. Od 1 maja do końca września na Placu Przyjaciół Sopotu, Skwerze Kuracyjnym i ulicy Bohaterów Monte Cassino obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach, ale nie wszyscy zsiadają z roweru czy hulajnogi. Straż Miejska wystawia już ponad 100 mandatów. 9 ofert wpłynęło w przetargu na modernizację 2 ulic na Wyspie Sobieszewskiej. Remonty przejdą ulice Turystyczna i Lazurowa. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie nieco ponad 10 milionów złotych. Wybrany wykonawca będzie miał rok na przeprowadzenie remontu. Na razie trwa analiza ofert. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej umowy powstanie w polskiej stoczni. Statek, który ma być gotowy za 2,5 roku, znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
12: Nowa jednostka SAR będzie miała 60 metrów długości i 13 metrów szerokości. Jej budowa pochłonie ćwierć miliarda złotych, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
13: Można powiedzieć wprost, takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie służyć do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają. Najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
12: Budowa nowego statku zbiega się w czasie z powstawaniem na Bałtyku farm wiatrowych. Bezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu na wodzie to podstawa, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
14: Im więcej rzeczy się dzieje w obszarze Morza Bałtyckiego, tym więcej dbamy o bezpieczeństwo tych ludzi. W momencie, kiedy ruszy pole wiatrowe P2 i P3, w morze będzie w tamtym miejscu wypływało codziennie do pracy około 2000 osób. Będziemy w stanie tym ludziom zabezpieczyć w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szybki, bezpieczny powrót do domu.
12: Nowy statek SAR nie będzie miał ograniczeń pogodowych i będzie w stanie wypłynąć na ratunek w każdych warunkach.
11: Rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Prace w pasie drogowym mają rozpocząć się po zakończeniu festiwalu Open Air. W ramach inwestycji powstanie dodatkowy odcinek ulicy Pułkownika Dąbka wraz z nowym, dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, nowy chodnik i droga rowerowa. Gdańskie lotnisko gotowe do sezonu wakacyjnego. Jesteśmy gotowi na przyjęcie zwiększonej liczby podróżnych, zapewniają przedstawiciele portu. Ważnym elementem będą 2 nowe, nowoczesne skanery, które są w fazie testowania, a które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa. W tym roku gdańskie lotnisko planuje obsłużyć rekordowe 8 milionów pasażerów. Tymczasem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nowy radar dozorowania ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Urządzenie znajduje się w Leźnie i ma zapewnić wyższą jakość danych radiolokacyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo. Architekci krajobrazu z Polski i zagranicy mogą szykować pomysły na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Wyjątkowa przestrzeń na granicy morza i lasów w ostatnich latach była na celowniku deweloperów, ale dzięki presji mieszkańców nie zostanie zabudowana. Miasto przygotowuje konkurs, który pokaże, jak może wyglądać w przyszłości.
12: Konkurs architektoniczny ma mieć wymiar międzynarodowy, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemioc.
15: Dobre pracownie architektoniczne wypracują coś godnego tego miejsca. Polanka Redłowska zasługuje na więcej niż to, co w tej chwili jest zaproponowane w dokumentach projektowych.
12: Co ważne, konkurs ma uwzględniać wyniki przeprowadzonych już konsultacji społecznych, zapewnia radny Łukasz Piesiewicz.
16: Jednym z takich najważniejszych elementów było to, że mieszkańcy nie chcą tam nadmiernej ingerencji człowieka. Oni chcą mieć tę przestrzeń dla siebie. Wszystkie elementy, które w konsultacjach zostały opracowane, będą podstawą do konkursu,
12: który ma zostać ogłoszony i rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
11: Ponad 29 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury dla Gdańska. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację poszpitalnego zespołu Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja. To jeden z najcenniejszych zabytkowych kompleksów Gdańska. Jego historia sięga średniowiecza.
10: Dzień w Trójmieście.
7: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
7: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
17: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
18: Dzień dobry, cześć.
17: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
18: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
17: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
18: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
17: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
18: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
17: To prawda, rzeczywiście. Morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
18: Tak, jestem gotowa.
17: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
18: Wydaje mi się, że...
17: No nie jest...
18: 1815?
17: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919, czy w 1920?
18: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
17: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
18: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że wszystkie pytania takie będą.
19: Ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
17: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
19: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70.
17: Tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
19: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
17: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
19: byłam
17: tak?
19: W Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
17: tak, to się zgadza.
19: To bym wyeliminowała.
17: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
19: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
17: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
19: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
17: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
19: No, super, tak.
17: Na pewno będzie dumny.
19: Tak, mam nadzieję.
17: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
19: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
17: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
4: Audycja rozrywkowa.
7: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku, to już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
20: Dzień dobry.
7: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
20: Województwo pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
7: Brzmi imponująco, można
20: to
7: powiedzieć.
20: Prawda, tak.
7: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
20: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
7: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
20: Tak.
7: Mamy lepsze
17: te drogi. I faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, prawda?
20: Tak, rozbudowę portów. Największa inwestycja na Pomorzu. Mhm.
17: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7, dokładnie, prawda? Tak. No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
20: tak,
17: nam się
20: przede wszystkim
17: pojawić.
20: Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć Pomorskie Koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linii kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
17: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
20: Dokładnie tak, PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
17: Wspomniała Pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, o, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj Pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
20: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
17: To różne instytucje
20: będą realizować. Różnego rodzaju instytucje, więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
17: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
20: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości. Natomiast właśnie warto posiłkować taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie. Nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
17: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak? Na Żabim Kroku, tak, do Urzędu
20: Marszałkowskiego. Dokładnie, do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
17: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim?
20: W ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę.
17: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
17: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie, o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
21: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
17: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? I tak sobie rozmawialiśmy wstępnie o tym bezpieczeństwie. Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
21: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
17: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
21: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają, i to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
7: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
21: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
7: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
21: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego, i kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
7: Jak wyglądają te czwartki?
21: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informacje o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów, nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać, natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
7: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
21: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis, który de facto sprowadza nas do zakazu jazdy parami. Ale co ciekawe, przepisy ruchu drogowego odnoszą się tutaj do jazdy na jezdni, a na drodze dla rowerów jazda parami jest dozwolona bez żadnych ograniczeń, bez żadnych wyjątków. Ja jedynie zachęcam do tego, żeby gdzieś tam ten zdrowy rozsądek zachować i popatrzeć też na innych rowerzystów, których mamy na drogach rowerowych. Może ktoś chce nas wyprzedzić i może nie zawsze trzeba jechać w parze i rozmawiać z kolegą, koleżanką.
7: Powiedzmy o czymś takim, bo każdego roku organizowany jest taki wielki przejazd rowerowy. Tam zjeżdżają się ludzie do Gdańska, no z Gdańska w stronę Sopotu. Jesteście obecni na tej imprezie? Właśnie też jakoś się pojawiacie tak edukacyjnie, informacyjnie?
21: Nie pojawiamy się. Właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja wiele lat temu, jeszcze nie myśląc o tym, co będę dzisiaj robił w zakresie takiej edukacji i szeroko rozumianego promowania roweru i kolarstwa, jako taki prawie że przypadkowy uczestnik imprezy zauważyłem, że ona jest bardzo niebezpieczna od środka. Czułem się mega niekomfortowo, bo poruszaliśmy się z relatywnie bardzo małą prędkością, która sprawiała, że utrzymanie równowagi na rowerze była trudna. Oczywiście nie cały czas, bo te prędkości się zmieniały, ale nie czułem się komfortowo. Jakby rozumiem ideę tej imprezy i jej nie neguję. Fajnie, że ona jest, super, że rowerzyści mogą mieć takie swoje święto. A druga rzecz, dlaczego się nie pojawiamy, to jest taka, że też nie pojawiamy się na jakichś targach, wystawach rowerowych, dlatego że ja osobiście nie mam predyspozycji, nie odnajduję się w takiej roli, żeby postawić stoisko i próbować czymś zachęcać ludzi. Ja jestem otwarty na to, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie, hej Sebastian, a mam pytanie takie i takie, ja wtedy bardzo chętnie odpowiem. Natomiast żeby jakoś tak zaktywizować i zrobić taką animację
7: PR-owo
21: tutaj zdecydowanie jestem słabym wojownikiem, a nie mam w obszarze, w ramach struktur naszej fundacji, nie mamy osób, które mogłyby nas wesprzeć. A tak naprawdę, będąc uczciwym też i wobec pani, i wobec słuchaczy, właściwie jestem taką jedyną osobą, która prowadzi w naszej organizacji wszystko. Jestem taką, można powiedzieć, jednoosobową fundacją.
7: Skarbnicą wiedzy, więc jeśli państwo chcielibyście się właśnie dowiedzieć co, jak, co z tymi przepisami dokładnie, to odsyłamy na stronę fundacji.
21: Już dosłownie za chwilę, za kilka dni będziemy uruchamiali pierwszy w tym roku webinar. Pierwszy z cyklu. Będziemy mieć 5 webinarów. Pierwszy webinar będzie z moim udziałem. Właśnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie przygotować się na majówkę, żeby bezpiecznie majówkę pokonać na rowerze.
7: Ja się jeszcze zapytam o nasz Gdańsk chociażby. Czy to jest takie bezpieczne miasto dla rowerzystów? I które ewentualnie miejsca by pan szczególnie polecał na przejażdżki rodzinne, rowerowe?
21: Jeżeli chodzi o przejażdżki rodzinne, rowerowe u nas w Gdańsku, jest bardzo dużo miejsc. Myślę, że każdy intuicyjnie wybrałby się na trasę nad morzem z Gdańska do Gdyni przez Sopot. Jest to fajny pomysł, ale może poza sezonem. Ja zachęcam, żeby spróbować odkryć inne rejony. Chociażby mamy Lasy Oliwskie. Jest taka piękna pętla szutrowa wokół Oliwskiego Zoo, którą naprawdę można bardzo przyjemnie zwiedzić z dala od tego zgiełku. A poza tym, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, czy Gdańsk jest bezpieczny, myślę, że jest tak samo bezpieczny jak każde inne miasto, pod warunkiem, że każdy z nas stara się zachować bezpiecznie, bo pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo czy na rowerze, czy w samochodzie zaczyna się od nas, od tego, jak my się zachowujemy.
7: Punkty w Gdańsku takie szczególnie niebezpieczne, na które pan zwróciłby uwagę.
21: Ja sobie nie przypominam, na pewno nasi słuchacze mogliby wytknąć wiele miejsc, ale

0: Przewodnik turystyczny, etnolog, historyk sztuki. Też się zgadza, mam
1: nadzieję. Też się zgadza, dokładnie.
0: Chciałabym nawiązać do pana wykształcenia, bo tak jak sobie śledziłam właśnie w social mediach opinie osób, które korzystały z pana usług przewodnickich, to tam bardzo często pojawia się opinia tego typu, że one są zachwycone jakby tym, że pan się odnosi tak do detalu, że sprzedaje takie smaczki, o których nie wyczytają nigdzie indziej. A ludzie lubią, jak się im poda taki smaczek, taki Michał. Myślę sobie, że ma pan bardzo pasjonującą pracę i taką twórczą, bo jednak to też wymaga jakichś przygotowań, poszperania. No właśnie, co pana inspiruje przed spotkaniem się z jakąś grupą czy z osobą indywidualną?
1: Chyba ja najczęściej pokazuję to, co mnie też samego ciekawi. Uwielbiam się szwendać, więc tak naprawdę większość tych detali, które gdzieś pokazuję, odnajduję, to zwykle z racji tego, że samemu gdzieś na nie trafiłem po drodze, sobie eksplorując po prostu. Bardzo często są właśnie to jakieś klatki schodowe nawet. No i tak jak pani wspomniała, tutaj z jednej strony jest taka chęć, bo ludzie bardzo chętnie zawsze chcą zobaczyć takie rzeczy, ale z drugiej strony często można się spotkać z jakąś odmową, kiedy chciałoby się właśnie umówić na przykład z jakimś mieszkańcem, żeby otworzył nam tą klatkę schodową, wpuścił do środka. Jest duża taka niechęć, nie wiadomo co tam się stanie, czy coś nie zginie. Później gdzieś te zdjęcia będą puszczone w internet, więc zaczną się inne osoby schodzić w te miejsce, więc to zwykle jest takie obustronne.
0: Ale warto pytać, nie? Warto próbować.
1: Zgadzają się. Ostatnio nawet po Oliwie chodziliśmy, więc nie było problemu właśnie, żeby wyjść do jednego z młynów przy Grunwaldzkiej. Było miłe zaskoczenie na pewno.
0: A czy to jest tak, że czasami sobie idziecie i to ludzie sami jakby inspirują? Panie Ryszardzie, a co tu się znajduje? A może tam pójdziemy?
1: Jak najbardziej. Wyprzedzają odpowiedzi na pytania, więc zwykle tak uspokajam za momencik, sobie tam podejdziemy, opowiem również ja tym.
0: Wydawać by się mogło, że niektórzy mają takie jakby wyobrażenie o przewodnikach, że ciągle chodzą w te same miejsca, opowiadają o tych samych rzeczach, że im się to nie znudzi, prawda? Okazuje się, patrząc na pana przykład, że to wcale tak nie musi wyglądać.
1: Nie musi. Oczywiście są takie miejsca bardziej oklepane. Mimo wszystko już tym przewodnikiem jestem 11 lat, więc faktycznie główne miasto, Biskupią Górkę, pewnie jeszcze kilka innych lokalizacji robi się już z pamięci, bez żadnego przygotowania i tak dalej, ale faktycznie można tak naprawdę prowadzić po każdym miejscu. Słyszałem kiedyś, że nie, natomiast można faktycznie i nawet po blokowiskach, jeżeli faktycznie zna się historię, kiedy ewentualnie jakieś bloki powstawały, z jakiej przyczyny, dlaczego, może który z nich jest wyjątkowy i tak dalej, to da się nawet poruszyć takie kwestie. I faktycznie zainteresowanie jest duże. Te spacery moje też odbywają się praktycznie no, co tydzień w niedzielę. Zawsze jest całkiem spore zainteresowanie.
0: A tak w nawiązaniu do tej monotonii to sobie jeszcze myślę, że być może tutaj pomaga też to, że ta nasza przestrzeń jednak się zmienia dosyć często, nie? Jakieś rewitalizacje dzielnic, na przykład Biskupia Górka za chwilę będzie zupełnie inaczej wyglądać.
1: No też jestem ciekawy, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że no ale oczywiście są niespodzianki po drodze, bo czasem się okazuje, że za ulica jest zamknięta i nie da się przejść.
0: No tak, bo ciągle coś w remoncie, tak?
1: Tak, ale to właśnie w sumie takie fajne, można wtedy się wykazać, to może inną drogą sobie skorzystać, więc tak, tej monotonii nie ma.
0: Czyli mówi pan, że tutaj właściwie po sąsiedzku, tak myślę po sąsiedzku o naszej redakcji, tak? Bo jesteśmy na Żabim Kruku, po sąsiedzku mam jej przecież właśnie Biskupią Górkę. A ten nasz Żabi Kruk to też jest takie ciekawe miejsce, bo chociażby legendy o nim krążą, prawda?
1: Legendy o nim krążą, a o Żabim Kruku można by było mnóstwo tak naprawdę rzeczy opowiadać, więc pytanie, co nas tak naprawdę interesuje.
0: No właśnie.
1: Mamy przecież jeden z kościołów, chociażby Piotra i Pawła. Na pewno warto sobie wejść do środka, żeby zobaczyć część wyposażenia, która w ogóle nie pochodzi z tego kościoła. One długo po wojnie tak naprawdę leżały w składnicach konserwatorskich, więc przy odbudowie kościoła właśnie postanowiono je w jakiś sposób wykorzystać, więc zobaczymy ambonę XVII-wieczną, która pochodzi z kościoła świętej Brygidy na przykład w Gdańsku, czy sporo właśnie elementów stale na przykład, które pochodzą z kościoła świętego Bartłomieja, też innego kościoła, który znajduje się na Starym Mieście. Mamy oryginalne epitafium rodziny Upphagenów, czyli w zasadzie rodziców naszego znanego rajcy Jana Upphagena. Ale pochowany był na przykład tam również Emanuel Davison, który poślubił wnuczkę Jana Heweliusza. Ufundował mu również epitafium w kościele świętej Katarzyny, które możemy oglądać do dzisiaj. No i Davison, postać XVIII-wieczna, stwierdził, że kołtun nie jest chorobą, a dotychczas lekarze uważali, że kołtun bierze się nie z raczej

0: braku podstawowej higieny, a właśnie za dużą ilością alkoholu, picia na przykład, lub spożywania oleju lnianego, a nie jedzenia masła na przykład. Więc płyta nagrobna jego również na posadzce się znajduje. Naprawdę sporo można opowiadać. Na skrzyżowaniu Żabiego Kruka i Toruńskiej przed II wojną światową stałaby szkoła, więc tego przelotu bezpośrednio do Muzeum Narodowego nie było. To była zamknięta właśnie ulica akurat w tym miejscu. Ja całkiem niedawno zainteresowałem się budynkiem z numerem Żabi Kruk 7. Z racji tego, że jest całkiem niepozornym budynkiem, okazuje się, że został wybudowany jakieś 100 lat temu w latach 20., a więc budynkiem historycznym jest. Jest takim przykładem w zasadzie trochę modernizmu, bo ta prosta bryła jest, nie ma żadnych dekoracji, nie ma kamieniarki, ale takim typowym obiektem modernistycznym też nie jest, no bo nie ma tej cechy charakterystycznej, czyli płaskiego dachu. On zyskał właśnie dachy wielospadowe chociażby. Siedzimy w budynku dawnych koszar tak naprawdę. Patronem był Adam Wibe, czy niektórzy by twierdzili nawet Wibe Adams. On konstruował w XVII wieku pierwszą na świecie kolejkę linową, ale nie służyła ona, tak jak sobie w tej chwili myślimy, rekreacji, tylko właśnie budowie fortyfikacji i bastionów. No, był to wynalazek na tyle oryginalny, że kto przyjeżdżał do Gdańska z zagranicy, to albo tworzył jakiś poemat, wiersz na cześć tej kolejki linowej, potem pojawiały się również właśnie jakieś ryciny, więc wiemy, jak ona mogła wyglądać. Mamy 7 drewnianych pali wbitych w ziemię, na nich są sznury, liny, na nich znajduje się około 120 kubów, gdzie ta ziemia zwożona jest ze szczytu pagórka właśnie tutaj ku dołowi na stare przedmieście. No, a także postać Wibego była jeszcze znana właśnie już w XIX wieku, kiedy budowali właśnie zupełnie nowe obiekty, chociażby koszarowe, ale z racji tego, że właśnie ta kolejka historycznie w tym sąsiedztwie miała się znaleźć, to ta postać Wibego została właśnie patronem założenia.
1: Bardzo ciekawa historia. Właściwie teraz open office, biurowce, prawie też jak koszary. Kontynuujemy.
0: Nie, siedzimy w budynku, który nie tak dawno w zasadzie przeszedł gruntowny remont, więc on wygląda dużo lepiej teraz zewnątrz, elewacyjnie faktycznie niż parę lat temu.
1: Niż kiedyś, jeszcze. Dokładnie. W ogóle ta dzielnica się dynamicznie zmienia. Mam nadzieję, że też ma pan takie poczucie, że tak.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Bardzo ładna ta przystań kajakowa. Tam chyba też były jakieś prace modernizacyjne robione.
0: Były, dokładnie. To też, jeżeli sięgnąć pamięcią, z 10 lat temu tutaj jeszcze właśnie jeden z takich starszych budynków oficyny właśnie przy samej przystani był wyburzony. Też w zasadzie można by było snuć jakieś historie. Mamy ruiny baszty, które dzisiaj nosi nazwę Baszty pod Zrębem. A na przedwojennych fotografiach widać, że bezpośrednio do samej baszty przylegał dom Wałmistrza. Wałmistrz był urzędnikiem do roku 1920, który miał za zadanie doglądać odpowiedniego fragmentu swoich właśnie fortyfikacji, no bo urząd też fortyfikacyjny właśnie tutaj na Starym Przedmieściu miał się mieścić.
1: Ciekawe jest to łączenie tej starej architektury z tym, co nowe, bo tutaj po sąsiedzku bardzo to widać.
0: A czy akurat dla mnie ten budynek właśnie, który stoi koło spichlerzy, więc trzeba to wyciąć, jest najpaskudniejszym, który w ostatnim czasie powstał w Gdańsku. Te balkony, które przylegają po prostu do elewacji tego budynku, wyglądają kuriozalnie i są jeszcze oczywiście wyższe niż całe te budynki historyczne. Więc to jest akurat nie najlepszy przykład. Biorąc pod uwagę też, co się dzieje na północnym cyplu Wyspy Spichlerzy, gdzie faktycznie te ruiny, które stały przez wiele, wiele lat przecież, dopiero teraz dzieją się prace i faktycznie gdzieś tam są wykorzystywane i wtapiane w nowe elewacje.
1: I jak to nam ożywiło, prawda, drugą stronę?
0: Ożywiło.
1: Tłoczno po obu stronach rzeki, prawda?
0: Tak, tak. To już chyba zasługa też wszystkich lokali, które tam działają.
1: I na pewno tych mostów zwodzonych i kładek wszelakich.
0: Może trzeba było trochę inny kształt jednak tej kładki nadawać. Zrobiliśmy dopiero co przecież most stągiewny zwodzony na wzór wykonany historycznego, ale on jest podnoszony w dwie strony, więc nie jest takim dominującym, gigantycznym elementem, który podnosi się do góry jak ta pierwsza kładka, która powstawała na Łowiankę, prawda? Mimo wszystko wszystko gdzieś tam z perspektywy, gdzie stoimy, czy na moście, zawsze widzimy ten element.
1: Jest coraz lepiej chyba, nie? Jeśli chodzi o tą przestrzeń, o to Śródmieście, które się zmienia, Dolne Miasto na przykład, jak dużo zyskuje, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
0: Zdecydowanie. Wybieramy się na zwiedzanie zresztą Dolnego Miasta.
1: To gdzie nas tam pan oprowadzi?
0: Jest sporo detali, mam jakieś rozetki tramwajowe, na jednej z kamienic są nawet herby miast. Mamy też właśnie ładne klatki schodowe, więc być może uda się do którejś tam zapukać, wejść do środka. No oczywiście nie zabraknie też takich najbardziej rozpoznawalnych budynków. Mamy monopol tytoniowy, dawny szpital, kościół na Dolnym Mieście, łaźnia, która też akurat prężnie działa do dzisiaj. Nazwa instytucji nam przypomina, co historycznie mieściło się w budynku.
1: Zdarza się tak, że mieszkańcy dzielnic poszczególnych w Gdańsku sami do pana się odzywają i na przykład zachęcają do tego, że może by u nas zrobić takie oprowadzanie.
0: Chyba nie, chociaż oczywiście są czasem propozycje, żeby ruszyć jakąś dzielnicę. Część się udało już zrobić, część nie, część jest w planach, części dzielnic jeszcze nie spacerowaliśmy tam. One oczywiście gdzieś tam odkładane są w czasie, ale będą na pewno.
1: Funkcjonują różne fajne patenty i różne fajne pomysły, że możemy na rowerach, że możemy śladem murali, tak? Że możemy się po prostu przespacerować po tych naszych najdłuższych budynkach.
0: Trasa po Przymorzu też była i obowiązkowym punktem zakończenia było wejście czy też wjazd na falowiec, by zobaczyć te widoki. Najbardziej imponujące moim zdaniem są z tego, zresztą tych pierwszych falowców, które w ogóle powstały w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej w kierunku Sopotu, Morza, Zatoki i Litkowa, no widoki są rewelacyjne. A i nie trzeba się wcale natrudnić, żeby wejść do takiego falowca. Jednak liczba mieszkańców, która tam jest, wystarczy postać przed klatką schodową parę minut, nie wiem, chyba kiedyś najdłużej z 5 minut czekałem, żeby wejść.
1: Naprawdę?
0: Na środka.
1: No to faktycznie. Pan pracuje cały rok, czy jednak robi sobie przerwę, trochę usypia w tym sezonie zimowym?
0: W zeszłym roku ostatnia wycieczka odbywała się jakoś tydzień przed świętami i ruszyliśmy z nowymi jakoś w połowie stycznia, więc
1: no
0: w zasadzie
1: proszę.
0: To był ten czas tylko gdzieś tam koło świąteczne, gdzie nic się nie działo, ale pierwszy spacer, który gdzieś tam był w tym roku, no był gdzieś tam absolutnym hitem, bo widać, że nie ma chyba żadnej alternatywy i ta liczba osób zainteresowanych, która przyszła, pozytywnie bardzo zaskoczyła, więc faktycznie frekwencja nawet zimą bym powiedział, że jest zawsze najlepsza.
1: No to jest dobra informacja dla tych, którzy zawsze mówią, korzystam dowoli z tych oprowadzeń po dzielnicach, bo to się też cieszy bardzo dużym powodzeniem, jak jest sezon, bo potem będę znowu długo czekać, prawda? A to się okazuje, że to nie musi tak być wcale.
0: No nie, to zawsze trzeba powtarzać, że nie ma przecież złej pogody, są ludzie nieodpowiednio ubrani, wystarczy faktycznie założyć coś ciepłego na siebie, może jakiś termosik czy kubek, coś ciepłego w rękę i można spacerować te 2 godziny. Jednak dobrze nam zrobią bycie na powietrzu.
1: Podoba mi się to podejście. Były takie projekty dzielnicowe? Bo w tamtym roku to chyba była Orunia tak bardzo mocno, nie?
0: Wciąż tak naprawdę jest całkiem sporo tej Oruni. Z racji tego, że właśnie też również rewitalizacja się dzieje, będzie publikacja, która będzie dotyczyła Oruni, więc coś tam na pewno nowego będzie się działo.
1: Tam naprawdę sporo się dzieje i w ogóle tak sobie myślę, że ten Gdańsk Południe to chyba jest dobry kierunek. Powstały już jakieś takie mapki. Gdańsk Południe, znaczy co warto tam zobaczyć, nie? Że ten dworek w Zakoniczynie na przykład, że te wszystkie takie rekreacyjne miejsca, że tam można i na rowery, i na spacery, więc też jest dobry kierunek. Dla pana też?
0: Dla mnie też. Ja w zasadzie mieszkałem przez jakieś 20 lat na południu. Tam największym problemem było to, że jak wprowadzaliśmy się w połowie lat 90. była jedna ulica, mało miejska, którą do dzisiaj trzeba jechać. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale no właśnie, jak wspomniałem o Runię Górną, wystarczy wejść na wzgórza, faktycznie tam gdzieś na końcu Platanowej jest fantastyczny widok na Gdańsk, więc zachęcam właśnie nawet do pojechania do takiego blokowiska, jakbyśmy to powiedzieli, tak? Ale południe to nie tylko, powiedzmy, właśnie te nowsze dzielnice. Mamy wieżę widokową na Kozaczej Górze.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybycie do studia i do zobaczenia gdzieś tam w Trójmieście.
0: Było miło, zapraszam, dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
13: Reklama.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

Więc kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
5: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Reklama.
11: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
12: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
13: Pana nabita działa, czy ciężko?
12: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
14: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
15: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
13: Studiujesz fizykę?
15: Ja nie studiuję nic.
11: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
16: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
11: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
7: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
11: Zaczynają się niespotykane od dawna upały na zachodzie Polski, do 37 stopni w centrum i w górach, 35, odrobinę chłodniej na północy, 31, a jutro jeszcze o kilka stopni więcej, na zachodzie kraju powyżej 40. Jutro w Wielkopolsce możliwa też burza.

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
15: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
21: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Została ostatnia reklama.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
23: Skoda.

0: nie był.
1: Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jaskot pił.
0: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy od raducha szara mysz.
1: Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach

0: autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, no bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na Carrefour.pl.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
14: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
15: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
18: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 zł.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
9: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
10: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
13: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fale upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
14: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
13: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
15: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
13: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
16: Kąpielisko, bo obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
13: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
17: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
13: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
18: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
13: Na zachodzie Polski dziś do 37 stopni, w centrum i w górach do 35, odrobina chłodniej, na północy 31 stopni, a jutro kilka stopni więcej na zachodzie, nawet powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce jednak możliwe burze, a dziś piękne słońce w całym kraju.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
2: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
3: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
3: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

0: autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Gorąco.

0: KFC.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A, ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Została ostatnia reklama.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk. Przywicka 8.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
12: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
14: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
15: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
2: Została ostatnia reklama.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
1: Dzień dobry Państwu. Sobotni poranek, rozpoczynamy w Radiu Pogoda i rozpoczynamy koncert życzeń. Najpierw sobie posłuchamy najświeższych wiadomości. Tak, szybciutko i prognozy pogody.
18: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, to już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ośmiolatka została pogryziona przez psy w Sosnowcu Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowszy bilans dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
10: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
18: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
19: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Pogoda.
18: Dziś niemal w całym kraju słonecznie, jedynie po południu w Tatrach trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś do 31 stopni na północnym wschodzie, do 35 w centrum i 38 lokalnie na zachodzie, chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
21: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Przypuszczam, że przed nami dzisiaj pełno wzruszeń, również uśmiechów, a to wszystko dzięki życzeniom, które Państwo wysyłacie i które możecie Państwo wysyłać na przykład na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić zgłoszenie na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrać swoje życzenie pod moim numerem, znaczy pod Basi numerem 22 444 40 04. A ja przywitam się z Państwem piosenką Haliny Frąckowiak o tańczącej królowej.
21: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A pierwszy dzisiaj telefon do pani Agatki wykonamy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Agatko.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Twój brat przesyła ci życzenia. Z okazji bardzo pięknych kolejnych 18 urodzin, Agato.
2: Tak, tak. Nie, wzruszyłam się.
1: A, i zaskoczyłam się troszkę.
2: Tak.
1: No powiem, że pomimo odległości, bo twój brat w Szwecji mieszka.
2: Tak, dokładnie.
1: No i to i tylko widujecie się pewnie na święta, co?
2: Tak, ale właśnie teraz przyjeżdża na moje urodziny.
1: Wiem, bo napisał. Wiem, bo napisał i poczekaj. Jesteśmy, panie Robercie, mimo oddzielącej nas odległości, bliska, myślami blisko siebie i niech ta więź nigdy nie osłabnie. A tobie, Agatko, z okazji urodzin życzymy samych dobrych ludzi na twojej drodze. A do tych nie do końca dobrych dużo cierpliwości, dużo zdrówka, mało troski i tylko wspaniałych chwil w życiu. I kochamy cię bardzo, brat Michał z rodziną.
2: No i co mam prawo powiedzieć?
1: Łezkę obetrzeć. No, a jak przyjedzie na urodzinki, to się uściskacie.
2: No, uściskam go.
1: No, uściskasz go. A ty lubisz taką, bo zamówił ci piosenkę Gramofonomanka. A panna mana tatara na mandolinie.
2: Ulubiona.
1: Ja nie będę śpiewał, to Mieczysław Fok zaśpiewa, Agata, dla ciebie. No to po prostu niech pięknie, najpiękniejszy dzień niech to będzie ten, ta sobota twoja.
2: Dziękuję wszystkim bardzo i tobie też dziękuję za telefon.
1: No po to jesteśmy tutaj, żeby robić wam przyjemność. No.
2: Dzięki. Czekam na Gramofonomankę.
1: Dobra, już za chwilę będzie. Pa!
2: Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

i firanki, jak szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten tram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki, orzekli, nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż robić, lecze zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten tram. Więc słysząc to surowy, sam pan posterunkowy i biednej dziewicy chcąc rady dać. Tak mówi pannie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc grzmi spokoju pan.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz moja Basieńka coś ma nam do przekazania.
2: Witam pięknie Radio Pogoda, radio słuchaczy i wspaniałego prowadzącego pana Roberta Janowskiego. Za pośrednictwem tego wspaniałego radia pragnę pozdrowić wspaniałych bioenergoterapeutów Ryszarda i Adriana Bąka. Dziękuję pięknie. Kłania się Maryla. Pozdrawiam.
1: Bioenergoterapeuci, trudne słowo. Bioenergoterapeuci bardzo ważni. Jak tylko ktoś w to wierzy, to on już na pewno ma 100% sukcesu. Ja w nie na przykład wierzę. Pozdrawiamy mnie i Marylkę też. I za chwilkę będziemy, proszę państwa, do kogoś dzwonić.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Autopromocja.
4: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
5: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
6: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
5: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
7: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
5: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: KFC. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
1: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
2: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Została ostatnia reklama.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komona, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: poszukuje się przestępcy, a kto wskaże go, ten otrzyma 5000 za fatygę swą.
1: Jest rysopis, włosy czarne, ładny orli nos, rysy twarzy regularne, słuszny wzrost.

0: do ziemiańskiej, do ogródka wpadam wczoraj i sam naraz patrzę, patrz, pizbródka siedzi sobie tam. Więc nie zwlekam, nie marudzę, biorę gościa w plen, 5000 i się budzę.
1: To był sen.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, dzisiaj piękny dzień. Maciej dla Zbyszka, czyli synek dla taty. To z okazji dnia taty niedawno było. Chciałbym ci, tatusiu, z całego serca podziękować za to, że zawsze przy mnie byłeś, zawsze mnie wspierałeś w każdej sytuacji. Nauczyłeś mnie, jak być dobrym człowiekiem. To właśnie dzięki tobie jestem dziś tym, kim jestem. A skoro całkiem nieźle ci wyszło, to znaczy, że wykonałeś... Nie, mi wyszło, to znaczy, że wykonałeś kawał świetnej roboty. Dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, samych pięknych dni. Kocham cię, tato. Wszystkiego najlepszego z okazji twojego dnia. Maciek. No ładnie. Bardzo ładnie nawet. Mickey Poveri, Acapulco.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam na moim mailu twoja żonka Bożenka podpisała się, panie Waldemarze. Mój kochany mężu, dziękuję Bogu za dzień, w którym nasze drogi się spotkały. Jesteś dla mnie darem. Podziwiam twoją wiarę, bo to ona czyni cię silnym, pokornym, pełnym miłości. Podziwiam twoją pracowitość, bo każdego dnia pokazuje, że prawdziwa wartość człowieka kryje się w jego czynach. Słusznie. Kocham twoją dobroć i ciepło. Boże, jaki to Waldemar jest niezwykły. Dzięki którym nasz dom jest miejscem pełnym światła. Dziękuję ci, że jedziesz ze mną na wschód. Nie tylko w podróż przez miejsca, ale przede wszystkim w podróż przez życie. Bo najpiękniejsze drogi nie prowadzą przez miasta i kraje, lecz przez serca dwojga ludzi. Dziękuję, że jesteś. Każdego dnia wybieram cię na nowo. Z miłością, twoja żona Bożenka Waldek, że ty jeszcze nie zwariowałeś z tego po prostu nadmiaru emocji i miłości. No wspaniale, wspaniale. Ja jeszcze tylko dodam, że przeczytałem 1/10 tej laudacji Bożenki dla swojego Waldemara. Pozdrawiamy państwa, życzymy. Jeszcze więcej miłości się nie da życzyć. Niech jest jak jest.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Słuchasz Radia Pogoda.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
11: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 m3 przez

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
1: Została ostatnia reklama.
14: Dostaniesz coś za świadectwo?
15: No raczej! Rabat od Media Expert!
14: Wow, też chcę!
15: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
14: Mega!
16: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: No to za nami pierwsza połóweczka, przed nami druga połowa sobotniego koncertu życzeń. Najpierw standardowo wiadomości i prognoza pogody.
18: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
18: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.

0: Pogoda.
1: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, na życzenia imieninowe, bo nie podawałem jeszcze, czekają Władysław, Maria, Jan. Właściwie codziennie mógłbym Maria i Jan wymieniać, prawda? Jeszcze Joanna, Teresa oraz Marylka. I wystarczy wejść na Radio Pogoda, żeby ich o tym powiadomić i coś miłego im wysłać, albo można poprzez mojego maila zrobić to samo, robert@radiopogoda.pl, albo może się nagrać na sekretarkę pod numerem 22 444 4004. A teraz dookoła kipi lato, zaśpiewa Anna German.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz będę dzwonił do Olgi, czyli siostry Kingi.
2: Halo?
1: Panie Olgo, dzień dobry.
3: No, zawsze dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z życzeniami od siostry twojej Kingi. Zaskoczona?
2: Tak.
1: A kiedy miałaś urodzinki, powiedz, były?
2: 21 czerwca.
1: A, no, ta ładna data. A, pięknie było. No to słuchaj, no nie szkodzi, że było. Olgusiu, mówi, pisze twoja Kinga. Najdroższa siostrzyczko, z okazji twoich urodzin życzę ci wszystkiego, co najlepsze, żebyś każdego dnia była uśmiechnięta, nie traciła nigdy dobrego humoru. Taka zaskoczona byłaś, taka smutna. To gdzie,
2: nie,
1: jak mam łączyć to z dobrym humorem? Życzę ci, żebyś nigdy nie traciła dobrego humoru, zdrówka, dobrego samopoczucia, samych radiowo-pogodnych dni. No i widzisz, dlatego Radio Pogoda do ciebie dzwoni.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczona jesteś.
2: Tak, tak.
1: Nie powiedziała ci nic, siostra, a widzisz?
2: No nie, nic nie powiedziała.
1: Tajemnice siostrzane miałyście zawsze?
2: No, czasami się zdarzało.
1: Nie gadałyście, nie opowiadałyście sobie o chłopakach nigdy wieczorem?
2: Nie, no, opowiadałyśmy, no. Ale niektóre rzeczy muszą być w tajemnicy, nie?
1: Takie, że Janowski zadzwoni z Radia Pogoda na przykład.
2: Tak.
1: No lepiej, bo to przynajmniej niespodzianka wyszła. Jakaś taka. No jak były, jak urodzinki? Już nie pytam się, które? 18, nie?
2: No, jak zawsze.
1: No jak zawsze, już teraz będziesz miała zawsze 18, Olga. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, ucałuj kogo tam chcesz wokół siebie, bo jakiś męski głos był, to może bliski twemu sercu obok.
2: Nie, to tata akurat.
1: A, tatuś. O, to
2: tak.
1: Dziś jest szczególny dzień.
2: Tak.
1: Pozdrów tatusia, my was serdecznie też pozdrawiamy wszystkich.
2: Dziękuję,
1: całą waszą rodzinę.
2: I również wszystkich pozdrawiam.
1: Pochwal się teraz, kto dzwonił i co mówiłem. Pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. No to co, Rena Rolska, Come Prima. Jeszcze taka piosenka będzie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: No to Basieńka, słuchamy, co tam się nagrało.
4: Dzień dobry, Radio Pogoda, a szczególnie dzisiaj chciałabym dzień dobry powiedzieć panu Robertowi Janowskiemu. Panie Robercie, chciałabym za pana pośrednictwem złożyć życzenia na bieżąco moim koleżankom Bożenom, które świętują swoje imieniny w Bożenkowie koło Bydgoszczy. Jest ich tam chyba 50. Chciałabym za pana pośrednictwem życzyć im samych serdeczności i dużo zdrowia i niechaj się dobrze bawią. Te życzenia od Sosny, a chciałabym złożyć na ręce bardzo operatywnej Bożeny o pseudonimie Bojówka. One na pewno by się ucieszyły, ja byłabym wdzięczna. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam i przytulam wszystkich w Radiu Pogoda i wszystkie moje Bożeny. Kłaniam się, do widzenia.
3: No to dziękuję bardzo. W Bożenkowie dzisiaj nieźle, niezła zadyma. 50 Bożenek świętuje w Bożenkowie. A na czele stoi Bożenka, co ma ksywkę Bojówka. To nie wiem, czym chciał tam pojechać. Nie, chciałbym. Byśmy się pobawili razem, tym bardziej, że koło Bydgoszczy, no to bliskie memu sercu miejsce. No to tak się bawi Bożenkowo. Wszystkiego najlepszego dla was.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powraca.
7: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
8: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
7: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
9: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
7: Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też, to poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
17: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
18: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria.
15: Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
22: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
24: Skoda. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
25: Została ostatnia reklama.
26: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Julii dzwonimy. Od Juliana.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Julio.
2: Tak.
1: Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Mam życzenia dla ciebie, Julka.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Od kogoś, kto cię kocha.
2: Naprawdę.
1: No, Boże. Ale masz super, co?
2: No bardzo,
1: Ale czujesz to, nie? Że cię kocha?
2: No bardzo czuję, bardzo.
1: Jezu, a od ilu lat on już cię tak kocha?
2: Od ilu lat? No nie wiem, trzeba by go spytać pewnie.
1: Ile się znacie, ja Julka? Od pierwszego wejrzenia to była miłość, mówię ci.
2: No, tak mi się wydaje, no.
1: A kiedy
2: no
1: wasze...
2: To tak będzie jakieś, no tak, ponad 7 lat, no.
1: Ładnie, już szczęśliwa siódemka.
2: Zależy od skąd liczyć.
1: I on, ten co cię kocha, pisze tak: kochanie, bardzo cię cenię. Zaczął jak Mickiewicz, ale dobra. Chciałbym dzisiaj wyrazić moją wdzięczność. Jesteś światłem mojego życia, źródłem niekończącej się radości. Twoja miłość jest darem, który pielęgnuje każdego dnia. Dziękuję ci za wszystko, co dla nas robisz i za to, kim jesteś. I kocham cię bardziej niż słowa mogą wyrazić. Julian.
2: Publicznie się wstydzę wzruszać.
1: Ale gdzie publicznie? Ze mną rozmawiam, ze mną gadasz, Julka. Jesteśmy bardzo kameralna rozmowa intymna między dwoma osobami. No.
2: Jestem, no, ja zawsze się tak wzruszam po cichu, ale no, ciężko mi nie wyrazić tutaj jednak.
1: A to jest nerwowy śmiech, co, Julia, trochę?
2: Tak.
1: Nerwowy,
2: tak.
1: Wiem.
2: Tak, nerwowy. No. Odwzajemniam miłość największą, jaką tylko potrafię odwzajemnić. Bardzo jestem wzruszona i zaskoczona też, ale wzruszona i nie wiem, co powiedzieć.
1: Nic nie musisz powiedzieć. Pozdrawiamy was serdecznie, Julia.
2: Dziękuję.
1: Trzymajcie
2: bardzo
1: się cieplutko, papa.
2: Dziękuję.
1: I dołączam piosenkę Ben E. King z Spanish Harlem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz kolejna wiadomość z mojego maila. Cześć, mam na imię Max i niedługo będę miał 12 lat. Tematem tego maila są życzenia, lecz nie są one o mnie. Życzę wszystkim najlepszego, zdrowia i szczęścia w życiu, miłości, znajomych i znajomości swych ulubionych rzeczy. O, dobre. Umiejętności szybkiego przyswajania edukacji i wszystkiego dobrego, o co poprosicie. Ogólnie pozdrowienia dla mojej rodziny. Dziękuję i życzę dobrego dnia. Maksymilian. Bo kto inny? Ale czad. Rozgarnięty. Maksio, co? Pozdrawiamy cię, Max. Dziękuję bardzo. Fajne. Fajnie napisałeś o tym spełnianiu się. I za chwilkę, proszę państwa, będziemy kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Właśnie tak smakuje lato. Gdzie? W cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia w Gdańsku. Wyjątkowe ciasta, ciasteczka, orzeźwiające napoje sezonowe i przepyszne desery lodowe. Wakacyjne odwiedziny w cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia to słodkie chwile dla mnie i mojej rodziny. Ty też poczujesz tu lato. Cukiernia Sowa w Gdańsku w parku handlowym Matarnia zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
12: Marian?
13: Hmm?
12: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Została ostatnia reklama.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć, nie jestem

0: ty wiesz, że ja.
1: Witam Państwa, Krzysztof Ibisz, bardzo pogodny, tak jak Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

0: świecą jasno. Może kiedyś powrócę jeszcze tam.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko Dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
9: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
10: Godzina 13, już ostatnia naszego sobotniego spotkania. Posłuchamy najpierw wiadomości, co? Posłuchamy. I prognozy pogody też posłuchamy.
11: Miliony Europejczyków doświadczą dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute, Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
12: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
11: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.

0: Pogoda.
1: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, na koniec, jeszcze podpowiem, co można dzisiaj świętować. Jest dzisiaj na przykład, to dla dzieci, Światowy Dzień Smurfa. Chyba nie ma smurfów, nie? Na dobranoc. Chyba już nie ma. Potem jest Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ale też jest Dzień Szwagra. O, napijemy się, zawsze się pije ze szwagrem, nie? Tylko szwagier przyjeżdża na święta, tylko raz w roku. No to dzisiaj po prostu tylko do niego zadzwonię. Zachęcam Państwa do składania szwagrom życzeń pod naszym numerem radiowym 22 444 4004 albo dla jakiegoś szwagra może coś fajnego napisać na mojego maila robert@radiopogoda.pl. A teraz zagramy Alibabki. Kwiaty jednej nocy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Jana lub do pani Henryki. Wszystko jedno, kto odbierze od Karola, to będzie teraz.
2: Słucham.
3: Dzień dobry, pani Henryko.
2: Słucham.
3: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam życzenie dla państwa od Karolka z okazji waszej 50.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Moi kochani rodzice, 50 lat wspólnego życia to piękny dowód na to, że prawdziwa miłość, cierpliwość, wzajemny szacunek potrafią przetrwać każdą próbę czasu. Chciałem wam podziękować za to, że stworzyliście dom pełen ciepła, bezpieczeństwa i miłości. Jesteście dla mnie najpiękniejszym wzorem do naśladowania. Z okazji tych złotych godów życzę wam kolejnych lat w zdrowiu, niesłabnącej radości z każdego wspólnego dnia oraz dużo spokoju. Wasz synek Karolek, jak ładnie.
2: Dziękuję, dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Proszę pozdrowić pana Jana.
2: Dziękuję.
3: I Karolka, waszego syna.
2: Dziękuję.
3: Miłego
2: dziękuję
3: dnia.
2: Bardzo.
3: Dziękuję.
2: I ja również wam wszystkim życzę w całej tej. Słucham waszego programu.
3: O, się cieszę.
2: Ja tak zwane, ja się urodziłam. Ja u mnie... No, teraz weszłam dopiero, a już radio gra. Nie ma to, żeby radio nie gra.
3: A nie dość, że gra, to jeszcze dzwoni. Pani Henryko.
2: No, to ja się bardzo cieszę, że dzwoni.
3: Wreszcie ktoś do ciebie zadzwonił z radia. Karol wiedział, jaką ci niespodziankę zrobić.
2: Nie, bo tak nieraz żartuję, mówię, wy te dzieci jesteście, abyście mogli mi przez pana Roberta coś mi przysłać, nie?
3: A widzisz, no i przysłali.
2: Tak długo czekali, aż się zdecydowali.
3: No, ale okazja też fajna.
2: No to ja bardzo dziękuję.
3: Pozdrawiamy pani Heniu serdecznie.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia. No to złote obrączki, no jak 50 lat wspólnego pożycia, no to złote obrączki. Krystyna Giżowska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: rytm.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: A teraz Basia, coś się nagrało, bo widzę, że mruga na czerwono.
3: Panie, szanowny panie Robercie, bardzo proszę przekazać życzenia mojej kochanej siostrze Ewie z okazji urodzin, 80. urodzin. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń. Do życzeń dołączają się Marek z żoną Heciną, Ania z Kanady z Nikolasem, siostra Bogusia, Tomek z żoną i z dziećmi. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Ewuniu. Dziękuję.
2: To się porozrzucaliście po świecie. W Kanadzie nawet rodzinka jest. Ale pięknie wszystko. Pan się przygotował, wszystkich pan wymienił elegancko. Pozdrawiamy serdecznie i też składamy życzenia.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama. Kto zwalcza ból? Kto?
0: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
8: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
9: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jak

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I telefon do pani Wandy, właściwie do cioci Wandy.
2: Słucham?
1: Pani Wandeczko.
2: Tak, słucham.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Ja wiedziałem, że jak tylko ma napisane, że jak dzwonię do jakiejś Wandy, to od razu będzie uśmiech od ucha do ucha.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję. I słucham?
1: Ale taka ty młoda jesteś, Wandeczko.
2: No, osiemnastka kolejna.
1: No tak, bo to Diana, twoja bratanicka.
2: Ukochana, dziękuję jej bardzo.
1: Dianka ze swoim, on już ma męża, nie?
2: Tak, i córeczkę.
1: A, widzisz, a ile mają lat? Ile ma lat?
2: No po 20 ileś tam, 27. Coż to ty młodzi też nie są.
1: No tak, ale za twoich czasów, nie tam, inaczej, tak. Za naszych czasów to dziewczyny młodsze były, nie?
2: Tak, oczywiście, przecież ja też chodziłam za mąż, miałam 23.
1: 23 i to już tak byłaś prawie stara panna.
2: No
1: to słuchaj, kochana ciociu Wando, pisze Diana.
2: Tak.
1: Z okazji twoich 18 urodzin, dobra, składamy ci najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka, pogody ducha, spokoju, radości na każdy dzień. Niech otaczają cię życzliwi ludzie, miłość najbliższych cię otacza oraz wiele powodów do uśmiechu ci życzymy. Życzę ci spełnienia marzeń, tych najskrytszych oraz wielu pięknych chwil, które będą napełniać twoje serce szczęściem. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci dobre samopoczucie, energię, satysfakcję z życia, a rodzinne spotkania niech będą źródłem ciepła, dumy, wzruszeń. 100 lat ciociu Wando, w zdrowiu, szczęściu i miłości życzy Diana. Czy bratanica?
2: Dziękuję bardzo mi miło, bardzo mi miło słyszeć takie życzenia i panu też bardzo dziękuję. Słucham Radia Pogoda zawsze,
1: no,
2: a jak pan ma tutaj ten, to bardzo mi też przyjemnie i miło i bardzo dziękuję za życzenia.
1: Całuję was, Wandeczko.
2: Dziękuję bardzo,
1: tak,
2: dziękuję
1: kochana,
2: ja również. Dziękuję i pozdrawiam całe radio.
1: A kto tam z bloku mówi, jak za facet?
2: Obok mąż, bo my jedziemy z nadmorza, wracamy. Mąż kieruje samochodem.
1: A, kieruje. Dobrze, że ty rozmawiasz, a nie on.
2: No właśnie.
1: Dobra, wszystko mu opowiedz teraz.
2: Dobrze.
1: Pa.
2: Pa, dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do widzenia. Surfing USA. No to posurfujmy. Beach Boys.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I koniec, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro oczywiście też w gotowości. Zapraszam na 10 do 14, a za chwilkę po 14 nasze sympatyczne Świnki Czy, czyli Wojtek Pijanowski, Krzysio Szewczyk i Władek Siętaski. Ostatni odcinek to będzie przed wakacjami, a my mamy jutro przed wakacjami ostatni. Także dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
3: Przygotowałem zagadkę, już się boją, widzę.
4: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
3: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
0: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już dziś od 14 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
2: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
2: Została ostatnia reklama.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.
13: Dzień dobry Państwu. Za chwilę godzina 14. Potem nie będą wiadomości o 14. Potem prognoza pogody. A dopiero potem będą świnki. O. I to świnki raz, dwa, trzy.
14: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
15: Gdy namierzyli tego mężczyznę w masywie leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
14: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S-Trójce zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
16: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
14: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.00.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

0: świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Proszę Państwa, tak naprawdę to nas tutaj właściwie już nie ma.
3: Jedną nogą jesteśmy na wakacjach.
2: Tak, tak, już spakowani, już przygotowani do wakacji.
3: Odcinek 101 dzisiaj, panowie.
4: O rany!
3: To jest taka fajna liczba, wiesz, ją od tyłu można...
2: Tyle samo znaczy?
3: Tak.
2: O wakacjach trochę właśnie porozmawiamy dzisiaj.
3: Myślę, że tak.
2: Ale zagramy na początku taką bardzo żywą piosenkę, która ma 60 lat dokładnie.
4: I patrz, dlatego popukałeś mnie w rękę, tak?
2: Tak, bo ja mam chciałem się rozbudzić, żebyś na pewno razem z nami ją zaśpiewał, bo 60 lat temu została nagrana, jak powiedziałem, na pewno ją znacie, bo już byliście starszymi facetami.
3: No co się cieszysz tak, a ty młodzieńcze.
2: Dave D, Does the Break Make and Teach, Bandit.
4: Bo, co dużo od nas wymaga.
2: Bandit.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuchaj.

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczuszka.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Będą zmiany dzisiaj w programie. Nie będzie zadania dla Państwa związanego z limerykiem, dlatego że my jedziemy na wakacje i nie, nie będzie.
2: I co do dzień Państwu zawracać głowę?
1: Tak, to jest po pierwsze. Po drugie, ale będzie oko.
2: Oj, właśnie widzę.
1: Telefon oczywiście do znajomego z Krzysia kalendarz. Będzie dobra muzyka na pewno, jak znam życie, to Krzysiek coś takiego przygotował, że ho, ho. No a co z Włodkiem, to nie, za niego nie odpowiadam.
2: Nikt za mnie nie odpowiada. Pani kierowniczka, tylko czasami jest jakoś konfunduje.
3: A generalnie czy na wakacje to zabieracie ze sobą własny catering?
1: No oczywiście. A wiesz co, Krzysiu, kupiłem ostatnio kaszkawał.
2: Państwo nie wiedzą, to słynna historia w takim programie Jarmar, to kiedyś był i tam był kaszkawał. Krzysiek jadł cały czas kaszkawał.
3: Tak. A propos jedzenia, to za chwilę.
0: Były sobie świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, z jedzeniem, mówicie, ja na przykład zdradzę Wam, dlaczego lubię jeździć tam, gdzie mi dają jeść. Nie lubię sobie sam robić i wiecie dlaczego?
2: Bo nie umiesz.
1: Nie, no właśnie, ale proszę, ale nie tylko, jest pewna idea. Ja ją odczytałem kiedyś w internecie. Uwaga, przeczytam. Jedzenie smakuje lepiej, gdy robi je ktoś inny. Jedno z badań opublikowanych w czasopiśmie Science, poważnym, wykazało, że kiedy przyrządzasz sobie posiłek, jesteś wokół niego tak długo, że nie czujesz się tak dobrze jak ktoś, kto inny przyrządza ci jedzenie. I wtedy osobowość tego innego przenosi w postaci jedzenia się na ciebie.
2: Wiesz co, Krzysiek ma inny patent na to.
1: No.
2: Jak jesteśmy gdzieś w restauracji i coś ja zamawiam, on mówi, że on nie jest głodny, na przykład. Potem przynoszą mi, powiedzmy, schabowego. Co Krzysiu robi? Bierze widelec, nóż, ciach pół mojego kotleta i już ma.
1: I co ma?
2: Pół kotleta.
3: Ale nie płacę, bo ja nie zamawiałem.
1: Aha.
2: Widzisz, taki patent.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
8: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
14: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
15: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lanbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel, Mecenasi, Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży Wod Kan. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
16: Gastorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Myśmy już wspominali w naszym programie o tym, że różne narody różnie jadają.
2: No jasne.
1: Na przykład Azjaci, konkretnie Koreańczycy, jedzą głośno. I to bardzo głośno.
3: No, mleskają.
1: Tak, tak. I była kiedyś taka sytuacja, ale to było tutaj, u nas w kraju, że taka rodzina nowobogackich...
2: Koreańczyków?
1: Nie, Polaków. Została okradziona.
2: Przez Koreańczyków?
1: Nie, nie przeszkadzaj. Przyjechali policjanci.
2: Koreańczycy?
1: I pytają, co zginęło? No więc ukradziono nam telewizor, ukradziono żonie futro, telefon, ukradziono sztuczce. No ale, a gdzie wy byliście wtedy? No, my byliśmy w domu. I nie słyszeliście, że ktoś wszedł i was okradł?
2: Grasują tutaj.
1: Nie, byliśmy w kuchni, jedliśmy zupę.
3: A bo tak siorbali, tak?
1: Kurz. No właśnie.
2: Ale nie Koreańczycy, wiesz?
3: Ale nieważne, panie. A jednocześnie jedli rękami może?
1: Może tak.
3: Też głośno. Dawaj, Krzysiu, jakąś piosenkę na to siorbanie.
1: To będzie bardzo piękna piosenka.
2: Smutna?
1: Wiesz, on, znaczy tak, tekstowo jest smutna, ale jej się nie słucha, jej się słucha pogodnie. To jest takie wspomnienie, Bobby Goldsboro wspomina swoją ukochaną. O tym śpiewa, że pewnego dnia nie było jego w domu, gdy była tam ona sama. Wtedy zjawiły się anioły. No i teraz wszystko, co ma, to wspomnienie o niej.

0: muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Powiedziałem, że będziemy o wakacjach mówili. Ja sobie przypomniałem sobie jednocześnie, że jak byłem na wakacjach kiedyś takich, powiedzmy, wakacje służbowe, no tak to nazwijmy. Bo byłem ratownikiem, wyobraźcie sobie.
2: O, ale wodnym?
1: Tak.
2: O, to umiesz pływać?
1: Wyobraź sobie.
2: O kurczę, taki duży?
1: No. I byłem nad jeziorem Drawsko, z namiotem przyjechałem tam jak trzeba, wszystko. Pierwszego wieczoru rozłożyłem namiot, wyjąłem wszystkie ciuchy, powiesiłem na tych sznurkach, żeby było porządek, żeby był. I jak przyszła burza, to mi ten cały namiot ze wszystkim do jeziora wszystko spłynęło. I miałem zajęcie następnego dnia, musiałem troszkę suszyć i tak dalej, i tak dalej.
3: Ale myśmy się wtedy nie poznali, bo ja też byłem ratownikiem i to też niedaleko.
2: I on mieszkał w tym jeziorze?
3: Nie. Ja byłem w Podczelu.
1: Podczelu. Nie wiem, gdzie jest Podczel, bo wiem, gdzie jest
3: Podczela. Jest koło brzegu.
1: Aha.
3: Ale tam, pamiętam, że jak już tam nas kilku było, zachodziło słońce, zamykaliśmy plażę, że tak powiem, czerwę, i płynęliśmy w morze. I zabawą dla tych, którzy byli na plaży, Czasowiczów, było podglądanie nas. Czyli czy zobaczą nas na fali, a myśmy tak daleko płynęli, że w pewnym momencie fale przykrywały nas.
1: A i oni czekali, że wy nie wypłyniecie, bo was nie będzie miał kto ratować.
3: Tak, zakładali się w ogóle. Ale potem dopływaliśmy, przeliczyli nas i następnego dnia byliśmy wszyscy na plaży.
2: Nikt nie utonął?
1: No bo jak oni byli ratownikami, to nie. Za mojej kadencji, jak ja byłem ratownikiem, to też nikt nie wiem.
2: A, no to fajnie, to ja idę się kąpać.
3: Chyba do wanny.
2: No, dobra.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.
5: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
12: Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
17: Co za dzień.
18: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Zapraszam do stanowiska.
22: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
21: Pani Ania jest na urlopie.
22: Czyli niczego nie załatwię.
21: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
22: Uff, no i to jest zmiana.
23: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
24: Reklama. Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, traf się traf, odrażający drap.
25: Dłonio grzeje, dubeltówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
24: Weźmie, wyjdzie i buch, buch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą wązać po piesie, łasą na kieszotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: Proszę Państwa, czas na inspektora Oko. Tym razem inspektor chyba był w górach czy gdzieś.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Tym razem inspektor Oko spędzał zimowy urlop w górach. Śniegu napadało, więc szalał na stokach, a narciarzem był znamieni. Pewnego dnia, gdy wrócił do hotelu po całodniowym szaleństwie na najtrudniejszym stoku, otrzymał telefon z wezwaniem do pensjonatu znajdującego się dość wysoko w górach. Wezwanie dotyczyło śmierci znanego malarza, którego dzieła osiągały na aukcjach rekordowe ceny. Chcąc nie chcąc, pojechał do pensjonatu bałwanek.
0: Inspektor Oko jestem.
2: Przedstawił się.
0: Co się stało?
3: Zaraz pan zobaczy. Ildefons biedny nie żyje, bo chyba nie można żyć z nożem w sercu.
2: Odezwał się postawny mężczyzna.
0: A pan, przepraszam, to kto?
2: Oko zaprezentował swój najbardziej efektowny uśmiech. Uśmiech numer 8.
3: Żelisław, marszant. Jestem, a właściwie byłem drugą połówką Ildefonsa. Taki menadżer od serca.
0: A gdzie jest Ildefons?
3: W salonie. Leży na podłodze. Niczego nie ruszałem. Natychmiast zatelefonowałem do pana. Telefon mam od Coxa.
0: A to świetne. Chodźmy.
2: Ildefons rzeczywiście leżał na podłodze z kuchennym nożem wbitym w piersi. Oko pokiwał głową i zapytał.
0: Panie Żelisławie, kto jeszcze mieszka w bałwanku?
3: Oprócz mnie, żółta romantyczka, natchnienie Ildefonsa i nasz księgowy Zdzisław.
0: A o której pan znalazł Ildefonsa w tym stanie?
3: Jakąś godzinę potem, gdy zerwała się śnieżyca.
2: Inspektor Oko postanowił przesłuchać lokatorów. Pierwszą poprosił panią Ziutę.
0: Pani Ziuto, proszę mi powiedzieć, co pani robiła pomiędzy 17 a 18?
4: Siedziałam na tarasie, czytałam Wojnę i pokój, rozważałam fatalizm historyczny, patrzyłam w niebo, podziwiałam gwiazdy, były cudowne, zupełnie.

0: jak diamenciki.
1: Rzeczywiście gwiazdy wyglądają jak diamenciki.
2: Zgodził się oko,
1: zwłaszcza Wielka Niedźwiedzica.
3: I Gwiazda Północna.
2: Uśmiechnęła się Ziuta. Gdy do salonu wszedł księgowy Zdzisław, oko zadał mu tylko jedno pytanie.
1: Panie Zdzisławie, ile to jest 2 razy 2?
4: Bilans zawsze musi wyjść na zero, bez względu na okoliczności.
2: Oko wiedział już, kto dźgnął nożem malarza Ildefonsa. No właśnie, kto?
5: Inspektor Oko na tropie.
1: Pod koniec programu dowiemy się, kto zamordował Ildefonsa.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
18: Godzina 15, proszę Państwa, wiadomości przed nami, prognoza pogody i druga część Świnek Trzech.
19: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
20: Są nawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
19: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę chmur tylko w Tatrach i tam możliwe przelotne opady deszczu, których nie doświadczymy w pozostałej części kraju, a tu na termometrach do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: My się teraz z Państwem przywitamy.
2: Serdecznie.
1: Po raz drugi.
2: Serdecznie.
1: Serdecznie, kordialnie i w ogóle sympatycznie. I za chwilę będzie się działo.
2: Co się będzie działo?
1: No, muzyka od Ciebie.
2: Będzie muzyka.
1: No iż.
2: Ale będą również opowiadania, jeszcze wrócimy do wakacji,
1: do
2: prawda?
1: Tak, ja mam przestrogę przedwakacyjną bardzo poważną.
3: Dobrze, ale ja nie jadę.
1: Ty nie pojedziesz, nie?
2: Z tobą nie. Cry to me. Tak jest tytuł piosenki.
1: Ja mam płakać tak. Twojego? To jesteś fajny facet, jesteś zdrowy, rozstyłowy, przystojny.
2: Ale spróbuj.
1: Ja nigdy ci tego nie zrobię, mogę cię najwyżej przytulić.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Świnki trzy, sport, muzyka oraz gry to my.
1: Czas nadszedł, byśmy zadzwonili, Krzysiu.
2: Ja już tutaj szukam w swoim kalendarzu.
1: Dobrze, dobrze.
2: O, mam, tu. Dobra, zadzwonię do niego.
3: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No, dzień dobry. Tak podejrzewałem, że dzisiejsza nasza zabawa nie potrwa długo, bo głos tak charakterystyczny, że na pewno rozpoznają wszyscy.
3: O sobie mówisz, nie?
2: Nie, nie. Mówię o naszym wspaniałym koledze, do którego dzwonimy.
3: No jasne. Ale kolega, dzień dobry, powie coś?
4: Nie. Dzień dobry, już mówiłem dwa razy dzień dobry, ale jeszcze chętnie powiem.
3: Ale ja chciałem usłyszeć, wczuć się w ten tembr głosu.
2: Dzisiaj nasz program taki trochę wokół wakacji. Powiedz nam, czy mógłbyś zaproponować na przykład wyjazd na wakacje do domu czasowego Czarnej Heleny. Czy tam jest fajnie?
4: Tak, rewelacyjnie jest w ogóle ten dom wypoczynkowy Czarna Helena, prowadzony przez, jak sama nazwa wskazuje, Czarną Helenę. Mhm. To jest taki dom wypoczynkowy, który przechowuje najlepsze tradycje takich PRL-owskich domów wypoczynkowych, czyli z kaowcem, opatrzeniowcem i tak dalej. Także to są najlepsze wakacje, jakie można sobie wymarzyć.
2: A to ma tradycje fajne. Powiedz mi, a czy nad Soliną są zielone pola, zielone wzgórza?
4: Oczywiście, że są zielone wzgórza. Ja myślę, że one nawet coraz bardziej są zielone. A teraz zastanawiam się, dlaczego tak myślę. Tak, ale już powiedziałem, to niech już tak
3: zostanie. Niech tak zostanie. Ja mam taką sprawę pewną.
4: Tak?
3: Otóż skąd się biorą twoje natchnienia, że tak powiem? Bo ja na przykład kiedyś jechałem samochodem jeszcze za Gierka do Piły i zobaczyłem taki napis, takie banery takie wielkie kiedyś wisiały i tam było napisane: Piła z wami, towarzyszu Gierek.
4: No to właśnie stąd, może już nie z czasów towarzysza Gierka, ale właśnie z takich banerów czerpię inspirację. Banery to jest nie wysychające źródło takich inspiracji. Ja z kolei pamiętam parę lat temu, i to też w wakacje, jechałem przez Iławę i tam zobaczyłem na takim zakładzie rolno-produkcyjnym dwa banery i na jednym było napisane: najlepsze trawy z Iławy, a na drugim obornik o zapachu waniliowym.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy.
2: Już nasi słuchacze, wiele osób wie, z kim rozmawialiśmy dzisiaj. Jeszcze dokładnie powiemy wszystko na zakończenie programu dla tych Państwa, którzy jeszcze nie odgadli.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
5: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Jedynki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Słuchajcie, u wielkiego specjalisty od psychy człowieka usłyszałem, właśnie odczytałem, on już nie żyje, takie oto zdanie. Szczególnie dla tych, którzy wyjeżdżają na wakacje i tam takie różne miłości, takie różne, tu się romanse na wakacjach się zdarzają. On powiedział tak: dwoje, jak jesteś inteligentny, dwoje inteligentnych ludzi nigdy się w sobie nie zakocha. Nigdy.
2: Dlaczego?
1: Proszę pana, bo prawdziwa miłość, i to uważajcie, wymaga przynajmniej jednego idioty.
2: To
1: Fiodor chyba Dostojewski.
2: No to tak mi się właśnie wydawało, że jakiś to musi być literat, albo jakiś taki, co satyr.
1: Uważajcie,
2: nie,
1: tak.
2: Dostojewski jest. To satyr nie pisał, nie?
3: Nie, to ja to
2: nie. Ale widzisz, jak nas rozstrzygną, no i teraz bądź tu mądry. Co
3: no teraz, no teraz trudno, no musimy się rozpakować.
0: Były sobie świnki trzy. Świnki trzy w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: automatyczną skrzynię obiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
6: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Reklama.
14: Oczy nad ranem, oczy wieczorem, pełne ogniki dwa. Dziś roześmiałam.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, doszliśmy do momentu, kiedy powinniśmy przedstawić limeryka, który się zaczyna z pomocą pani Agatki. Świnki 3 dobiły setki. Bo to z poprzedniego programu jeszcze był. Setny program był.
2: A, był taki.
1: Tydzień
2: tak,
1: temu.
2: Już
1: był,
2: dawno.
1: A teraz jest 101. I przypomnę, że ostatni przed wakacjami. W związku z tym nie będzie nowego limeryka, tak. Ale państwo się napracowali. Jak znam życie...
3: Znasz. Wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Co chcę powiedzieć? No.
3: Chcesz powiedzieć, że pani Jutrzenka...
1: A no tak.
3: Z Opola? Przesłała nam aż 2 propozycje.
1: Niemożliwe.
3: No, tak. No. Z pomocą pani Agatki świnki 3 dobiły setki. I choć im setka stuknęła już, to ich wigor i dowcip ostry jak nóż. Nie nadąży za nimi pokolenie zetki.
1: No, dobrze. Jeszcze jeden od pani Jutrzenki.
3: Z pomocą pani Agatki świnki 3 dobiły setki. Takiego dali czadu Krzyś, Wojtek i Włodzimierz, że żadnej soboty z nimi nie pominiesz. Kochają się w nich blondynki i brunetki. Pani Jutrzenka oczywiście z Opola. Ja nie wiem, czy pani Jutrzenka jest ruda, czy...
1: Nie wiem, bo jej nie znamy. Wodek, ty wybrałeś jakieś imię?
2: Ja wybrałem, proszę bardzo. Z pomocą pani Agatki świnki 3 dobiły setki. Bardzo się starały, wszystkie wiadomości czytały. Nic już nie powstrzyma tej ruletki. Chodzi ci pan Mieczysław z Poznania.
1: Tak?
2: A nie pani.
1: Pani Ania z Krakowa. Z pomocą pani Agatki świnki 3 dobiły setki. Teraz czekają na drugą stówkę, wysilając mocno główkę, bo program nadal ma być lekki. No i tyle. Proszę Państwa, rzeczywiście będziemy wysilali główki, bo idziemy na wakacje, przerwa wakacyjna będzie.
3: Jackie Wilson, 63 rok. O. Zobaczcie, jaki ogień w tym nagraniu. Dokładnie, słuchając tej piosenki, no naprawdę nie można usiedzieć spokojnie na miejscu. Come on here on the floor. Let's rock some more.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: O mały włos, panowie, nie zapomnielibyśmy o czym? Halo?
2: O kawałach.
1: Krzysiek?
3: Właściwie to nie jest kawał, to jest zagadka dla was.
1: Znowu?
3: Tak. Co robią dwie herbaty w ringu?
1: W ringu?
3: Tak.
1: Dwie herbaty?
3: Dwie herbaty w ringu. Co robią?
2: Ojejku, już aż strach pomyśleć. Wojtek, może ty powiesz.
1: Tutaj... Ja się poddaję.
2: Ja wiem, ale nie powiem, bo się wstydzę.
3: No nie ma wstydu, naparzają się.
2: No, Krzysiu, tak, no.
1: No, widzisz, ale nas zażył. Bo... Dawaj, twój dowcip.
2: Wyobraźcie sobie, proszę państwa, taką sytuację, że do pewnej panienki, to teraz w tych internecie różne dziwne rzeczy dzieją. I ona powiedziała, słuchaj, napisał do mnie swojej koleżance, napisał do mnie jakiś nieznajomy i zapytał mnie, co masz na sobie, ślicznotko? No bo powiedziałam, bez dłuższego zastanowienia, kredyt, kradzieży i dwa zabójstwa. Do tej pory się nie odezwał.
1: Dobre, dobre. I na koniec już, bo już przed samymi wakacjami, a propos wakacji, skończyła się szkoła. Jasio bardzo zadowolony, cały w skowronkach wchodzi do domu i daje ojcu świadectwo. Co się tak cieszysz? Przecież masz same pały, powiedział ojciec. A, jeszcze tylko lanie i wakacje.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nie wszystko zależy od nas.
14: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
13: Co się zmieniło?
14: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk. Przywicka 8.
1: Została ostatnia reklama.
0: Uwaga! Super promocja w Teddy.
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy winni Państwu rozwiązanie zagadki kryminalnej i rozwiązanie brzmi tak. Inspektor Oko doszedł do wniosku, że oszukała go Ziuta.
2: Ziuta?
1: Ziuta, tak panowie,
2: Ziuta. Choroba ciężka.
1: A wiecie dlaczego?
2: Nie.
1: Śnieżyca była okropna.
2: No.
1: No jak jest śnieżyca, to się nie obserwuje gwiazd, bo ich nie widać.
2: No tak.
1: No, czyli skłamała. A inspektor Oko zawsze był uczulony na kłamstwa i tych, co kłamią, aresztował. No, to rozwiązanie załatwione.
3: Musimy powiedzieć, z kim dzisiaj rozmawialiśmy.
1: No oczywiście, no to kto to był?
4: Dzień dobry, nazywam się Artur Andrus i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
3: Dziękujemy
5: bardzo, że byłeś z nami.
1: I teraz możemy złożyć jeszcze wakacyjne życzenia i pożegnamy się z Państwem na chyba dwa miesiące chyba.
3: Bo wakacje to taki czas, kiedy grille pracują więcej niż ludzie.
1: To prawda.
2: A ja mam taką do Was uwagę.
1: Do Państwa
2: taką uwagę. Od pewnego księdza Kaczkowskiego, znakomitej postaci. Tylko nie martwcie się przez cały dzień. Wyznaczcie sobie w ciągu dnia jedną godzinę, a potem cieszcie się życiem.
1: No to bardzo ładna myśl jest, tak. No ja Państwu życzę po prostu pogody, ale nie takiej, żeby nas upał zabił, więc takiej umiarkowanej, polskiej, normalnej, fajnej pogody.
3: Chodząc na słońce, zawsze się zabezpieczajcie.
1: I Radia Pogoda.
3: Tak jest.
2: Słuchajcie.
3: Czyli wspaniałej pogody Państwu życzymy.
1: I radia, i pogody.
3: Dokładnie. Piosenka taka na zakończenie wakacji chyba nie bardzo wakacyjna, chociaż...
1: On mógłbyś być oryginalny.
3: Buonanotte.
1: A no to jesteś oryginalny.
2: A to właśnie... Ale...
3: To tak odmówił. Proszę Państwa, wspaniałych wakacji. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Jak już będzie chłodno.
6: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
7: E buona notte a chi non riesce a prender sonno.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
16: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
15: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
17: Radio Pogoda.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda.
15: Warto dziś znaleźć miejsce z klimatyzacją, bo jest naprawdę gorąco. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 miejscami na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu chłodniej do 28 stopni. Słonecznie do końca dnia. Dziś przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podhalu.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: to promocja.
1: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
9: Została ostatnia reklama.
10: Gorąco.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też,
11: to poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Została ostatnia reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
0: Reklama.
15: Nie żyje 50-letni Polak, zasłab na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
16: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
17: Kiedy dzwonić na 112?
16: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
15: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii. Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda.
15: Do końca dnia gorąco i pogodnie z mocno świecącym słońcem i bez opadów. Te możliwe jedynie przelotnie w Tatrach, a jutro znów bezchmurnie. Dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Jutro na termometrach od 34 do 39, na zachodzie do 42.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Uwaga, super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travisto Fast i Travisto!
12: Aflofarm.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dostaniesz coś za świadectwo?
20: No raczej, rabat od Media Expert.
19: Wow, też chcę!
20: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
19: Mega!
21: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Reklama.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

0: autopromocję.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze Trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
10: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upał. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku, ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują, nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
11: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
10: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
12: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
10: Do końca dnia pogodnie, tylko w Tatrach może przelotnie i tylko miejscami pokropić deszcz. Jutro jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni upalni, miejscami na zachodzie do 42 stopni. Jutro możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem, te możliwe na północnym zachodzie Polski.

Ready?

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Została ostatnia reklama.
21: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
22: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
21: No, sam zobacz.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Tak, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik,
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
3: No.
0: Radio Pogoda 87 i 8.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrola rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa. Na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju. W stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
9: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
8: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
10: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
8: Jutro jeszcze goręcej, do 34, miejscami 39 stopni, a na zachodzie do 40, a miejscami nawet 42 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 30 stopni. Niedziela ma być bezchmurna, trochę chmur po południu, z których możliwe są nawet burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem, możliwe na północnym zachodzie.

parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana Sodomką Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej,

0: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Awatar, Ogień i Popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają.
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, Ogień i Popiół.
12: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.

0: Została ostatnia reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Agatko, będziesz Agato. Gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj. Więc mi daj, buzi daj, moja.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Skoro nie możemy dołożyć dni do życia, dołóżmy życie do dni. To motto oddaje pięknie to, czym pani się zajmujecie. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest... są właściwie pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom, a także pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Pięknie pani witam.
2: Witamy.
0: Audycja poradnicza.
1: To już od 2014 roku fundacja działa na rzecz dzieci chorych z Pomorza.
2: No już na ten moment nawet powiat chojnicki.
1: Również.
2: I mamy nadzieję, że czuchowski, więc 140 kilometrów od siedziby po to, żeby każde dziecko na ostatni etap życia miało możliwość wrócić do swojego rodzinnego domu, tam gdzie czuje się najlepiej, mając dostęp do specjalistycznej całodobowej opieki.
1: W tej ostatniej drodze tak naprawdę towarzyszycie dziecku, jego rodzinie i zapewniacie to, co jest najważniejsze. Jak to się mówi, hospicjum to też życie i widać, ile tak wbrew pozorom jest też uśmiechu i radości, pomimo tego, że jest tak trudno, prawda?
3: Nasze dzieci są też z nami, nie wszystkie są aż tak krótko, więc my się przywiązujemy do tych rodzin. Ja mam, oprócz tego, że jestem koordynatorem, jestem też psychologiem i pracuję i w hospicjum pomoże dzieciom i w Centrum Wsparcia po Stracie i w naszym też hospicjum perinatalnym, czyli znam jakby te wszystkie i trudności, które, z którymi się borykają osoby i te wszystkie miejsca osobiście, nie tylko teoretycznie, więc to właśnie jest ważne, że jest to życie, bo ludziom hospicjum już samo słowo kojarzy się głównie ze śmiercią, a śmierć to jest chwila, a zanim do niej dojdzie, to tam jest bardzo, bardzo dużo po prostu tego, z czym zazwyczaj rodziny się borykają i tych samych trudności i innych, dodatkowych. I dla mnie to jest zaszczyt towarzyszyć im w tym. No i widzę niesamowitą pracę przede wszystkim zespołu medycznego, naszych pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, którzy mają tam swój wielki udział. Nasz jest poboczny, to oni robią największą robotę.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, jak liczny jest teraz ten zespół i kto wchodzi w skład?
2: Już na ten moment prawie 60 osób w tych trzech naszych filarach każdego dnia patrzy odważnie w oczy temu, co nieznane, patrzy w oczy śmierci. No, u nas rzeczywiście dzieci uczą nas przeżywania śmierci i tak też uczymy się o tym myśleć, że to też trzeba umieć przeżyć, że śmierć niezależnie od naszych poglądów nie kończy relacji. I medycyna paliatywna, zwłaszcza pediatryczna, nie pyta, czy umrzemy, tylko w jaki sposób. I tu się okazuje, że ta bezradność, która zazwyczaj przytłacza większość z nas, rodzi bardzo dużo konkretnych działań po to, żeby osoby po stracie miały pewność, że my wszyscy, jako medycy, psychologowie, przyjaciele, rodzina, całe społeczeństwo, zrobiliśmy dla tej osoby, której zgasło życie, wszystko, co mogliśmy.
1: Właśnie, wbrew pozorom ta celebracja życia. Bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo po tym świecie chodzić będzie, prawda? Tutaj mówimy o czymś, na co, no trudno powiedzieć o przygotowaniu się, ale jednak spodziewamy się, że dojdzie w którymś momencie do odejścia naszej najbliższej osoby. Ale często jest też tak, że osoby umierają nagle, prawda? Więc to jest ten moment, że jak jesteśmy tu i teraz, to cieszmy się z tego, co mamy tu i teraz.
3: Dzieci uczą nas też o miłości. To jest coś, co mnie ogromnie wzrusza, porusza, bo bardzo często nasi pacjenci to dzieci bardzo chore. Dzieci, którymi kontakt jest utrudniony, a jednak widać więź z rodzicem. I to jest dla mnie coś, co było wręcz zaskakujące, że dziecko, które nie widzi, wie, czy rodzic jest, czy nie jest, czy już wyszedł z pomieszczenia, na przykład jest niespokojne. Ta więź między nimi, to jest coś przepięknego, czego nie miałam świadomości, póki tego nie mogłam zobaczyć. Ale to też bywa czasami utrudnieniem, bo też rodzicom bardzo trudno jest przyjąć właśnie to, że ich dziecko umiera, że to jest terminalna choroba, że ta relacja nie będzie długa. I z jednej strony bardzo dobrze to rozumiem i wszyscy to rozumiemy, jak trudno jest puścić swoje dziecko, jak bardzo chce się, żeby każdej, jeszcze chociaż jeden dzień, jeszcze minuta, jeszcze trochę z nim,
1: tak.
3: Bo ta miłość jest. Natomiast dla mnie to jest największy wymiar tej miłości, kiedy w pewnym momencie rodzic mówi: już kochanie, już rozumiem, że to już to miejsce nie jest dla ciebie. I w tym momencie bardzo często widać też ulgę w dziecku, że ten układ nerwowy też jakby odpuszcza. No to jest niesamowite połączenie.
1: To są dzieci bardzo ciężko chore, często towarzyszy im duży ból i tutaj też rola taka nieoceniona lekarzy, żeby on był jak najmniejszy, jak najmniej odczuwalny.
2: To też staramy się właśnie o tym bardzo często mówić. Hospicjum kojarzy się ludziom z bólem i cierpieniem, a właśnie sztab ludzi pracuje po to, żeby nie bolało, żebyśmy nie cierpieli, żeby ten ostatni etap życia nie był naznaczony katuszami, tylko właśnie tym zatrzymaniem się. I to jest niesamowite, tak jak na początku pani redaktor przytoczyła tą naszą misję, że w zasadzie wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, nie wiemy, czy będzie jutro, więc to dokładanie życia do każdego dnia może stać się pewną filozofią, którą uczymy też zdrowe dzieci, rodziców, którzy w pędzie życia zapominają, że to wszystko kiedyś się skończy.
1: Tak, dokładnie, że jakie te relacje są dzisiaj ważne, być tu i teraz z własnym dzieckiem, tak? Wokół państwa, czy fundacji, czy właśnie Centrum Emocja, gromadzi się wiele wspaniałych aniołów i tutaj można powiedzieć, że już sporo takich fantastycznych akcji, które się odbyły, jak chociażby Morze Aniołów, prawda? A nie wiem, anioły biznesu, czy każda jedna osoba, która w jakikolwiek sposób pozostawia ślad i angażuje się, czy to w formie wolontariatu, czy w jakiejś innej formie pomocowej.
2: No rzeczywiście, bez aniołów nie funkcjonowałoby hospicjum, ponieważ środki publiczne wystarczają na około 40% miesięcznych kosztów. Mamy taką główną akcję Zostań Aniołem, czyli 8 zł miesięcznie szukamy całej armii, która taki skromny datek, ale zwielokrotniony o całą rzeszę ludzi, zmieni się w znak nieskończoności. Tak też z dziećmi rozmawiamy, że ta ósemka zmienia się w znak nieskończoności, czyli znowu gdzieś zaprowadza nas do tej tajemnicy życia i śmierci, przemijania, albo śmierci i życia. Morze Aniołów, przepiękna akcja Bieg Anioła. Zapraszamy wszystkich, ponieważ cyklicznie odbywają się niesamowite akcje właśnie w hołdzie rodzicom, dzieciom. O wschodzie słońca z okazji Dnia Dziecka ponad 1000 osób, trzymając się za ręce, wchodzi do wody, czekając na świt. Właśnie jeszcze w tej ciemności to ma też taki piękny, metaforyczny wymiar opowiadania o żałobie, o tym, że wszyscy uczymy się tego. A ci, którzy byli przed nami, są naszymi nauczycielami i dobrze pielęgnować tą relację w pamięci.
1: No, to jest chyba takie ważne, żeby w tych trudnych chwilach nie być samemu, prawda? Żeby mieć kogoś z boku i właściwie dzięki czy Centrum Emocja te osoby mają to zapewnione. Piękny ośrodek, 6 lat już państwo macie po gruntownym remoncie, gdzie, tak jak słyszę, rodziny czują się dobrze, tak, że mogą sobie w końcu wygodnie usiąść i spokojnie porozmawiać o tym, co boli.
3: Centrum Wsparcia po stracie, nasza emocja jest otwarta oczywiście nie tylko dla naszych rodzin hospicyjnych. Każda osoba, która doświadczyła straty, nie tylko w Trójmieście, ale też w całej Polsce, bo prowadzimy spotkania online, może się do nas zgłosić. Żałoba jest trochę mało zaopiekowana. Ja mam takie poczucie, że jeszcze...
1: Niechętnie się mówi, prawda?
3: No tak, w ogóle śmierć nie jest takim miłym tematem.
1: Tak.
3: Chociaż ostatnio jedna studentka, bo mamy też, prowadzimy podyplomówkę, czy współprowadzimy na jednej z uczelni, powiedziała, a z drugiej strony jest taka epatowanie śmiercią, no nie wiem, w horrorach, prawda?
1: No
3: a jednak jak chodzi już o taki wymiar społeczny, o rozmowy takie, które mogą być wnoszące, to jest tego za mało. I mam też takie poczucie, że jest takiej mało rzetelnej pomocy dla osób. Często trafiają do nas osoby od innych specjalistów, którzy powiedzieli, że oni się żałobą nie chcą zajmować, że to jest za trudne. Też spotykam się z opiniami osób w żałobie, że miejsca pracy oczekują od nich natychmiastowego powrotu do tej samej sprawności. Jest też mało wiedzy, że żałoba to nie tylko emocje, ale że ona wpływa też na procesy poznawcze, że trudniej się skupić, że to trzeba czasu, żeby dojść do takiego miejsca i ono może nigdy nie być dokładnie takie samo jak przed. I czasami można stracić dobrych specjalistów, gdyby się jeszcze dało im szansę i trochę wsparło w tym trudnym okresie. Więc mam też takie wrażenie, że odpowiadamy na to, czym jest żałoba, że to jest proces, który, no, śmiem twierdzić, każdego dotknie w jakimś stopniu. Każdy z nas doświadczy straty. Dobrze jest wiedzieć, z czym się mierzymy wtedy. Więc cieszę się, że mamy otwarte drzwi dla wszystkich. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do tych aniołów, czy mogę?
1: Tak, jak najbardziej,
3: bo ja tu patrzę też z tej drugiej strony i jestem bardzo im wdzięczna za to serce, które otwierają na nas. Możemy też uczcić to nasze dziecko, pomyśleć o nim.
1: Bardzo dziękuję. Pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom oraz pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Miło mi było panie gościć.
2: Wzajemnie. Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Audycja poradnicza. Tym żyje Trójmiasto.
4: Sypią się mandaty za jazdę na rowerze po sopockim Monciaku. Od 1 maja do końca września na Placu Przyjaciół Sopotu, Skwerze Kuracyjnym i ulicy Bohaterów Monte Cassino obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach, ale nie wszyscy zsiadają z roweru czy hulajnogi. Straż Miejska wystawia już ponad 100 mandatów. 9 ofert wpłynęło w przetargu na modernizację 2 ulic na Wyspie Sobieszewskiej. Remonty przejdą ulice Turystyczna i Lazurowa. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie nieco ponad 10 milionów złotych. Wybrany wykonawca będzie miał rok na przeprowadzenie remontu. Na razie trwa analiza ofert. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej umowy powstanie w polskiej stoczni. Statek, który ma być gotowy za 2,5 roku, znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
5: Nowa jednostka SAR będzie miała 60 metrów długości i 13 metrów szerokości. Jej budowa pochłonie ćwierć miliarda złotych, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Można powiedzieć wprost, takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie służyć do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają. Najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
5: Budowa nowego statku zbiega się w czasie z powstawaniem na Bałtyku farm wiatrowych. Bezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu na wodzie to podstawa, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
7: Im więcej rzeczy się dzieje w obszarze Morza Bałtyckiego, tym więcej dbamy o bezpieczeństwo tych ludzi. W momencie, kiedy ruszy pole wiatrowe P2 i P3, w morze będzie w tamtym miejscu wypływało codziennie do pracy około 2000 osób. Będziemy w stanie tym ludziom zabezpieczyć w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szybki, bezpieczny powrót do domu.
5: Nowy statek SAR nie będzie miał ograniczeń pogodowych i będzie w stanie wypłynąć na ratunek w każdych warunkach.
4: Rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Prace w pasie drogowym mają rozpocząć się po zakończeniu festiwalu Open Air. W ramach inwestycji powstanie dodatkowy odcinek ulicy Pułkownika Dąbka wraz z nowym, dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, nowy chodnik i droga rowerowa. Gdańskie lotnisko gotowe do sezonu wakacyjnego. Jesteśmy gotowi na przyjęcie zwiększonej liczby podróżnych, zapewniają przedstawiciele portu. Ważnym elementem będą 2 nowe, nowoczesne skanery, które są w fazie testowania, a które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa. W tym roku gdańskie lotnisko planuje obsłużyć rekordowe 8 milionów pasażerów. Tymczasem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nowy radar dozorowania ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Urządzenie znajduje się w Leźnie i ma zapewnić wyższą jakość danych radiolokacyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo. Architekci krajobrazu z Polski i zagranicy mogą szykować pomysły na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Wyjątkowa przestrzeń na granicy morza i lasów w ostatnich latach była na celowniku deweloperów, ale dzięki presji mieszkańców nie zostanie zabudowana. Miasto przygotowuje konkurs, który pokaże, jak może wyglądać w przyszłości.
5: Konkurs architektoniczny ma mieć wymiar międzynarodowy, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemioc.
8: Dobre pracownie architektoniczne wypracują coś godnego tego miejsca. Polanka Redłowska zasługuje na więcej niż to, co w tej chwili jest zaproponowane w dokumentach projektowych.
5: Co ważne, konkurs ma uwzględniać wyniki przeprowadzonych już konsultacji społecznych, zapewnia radny Łukasz Piesiewicz.
9: Jednym z takich najważniejszych elementów było to, że mieszkańcy nie chcą tam nadmiernej ingerencji człowieka. Oni chcą mieć tę przestrzeń dla siebie. Wszystkie elementy, które w konsultacjach zostały opracowane, będą podstawą do konkursu,
5: który ma zostać ogłoszony i rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
4: Ponad 29 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury dla Gdańska. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację poszpitalnego zespołu Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja. To jeden z najcenniejszych zabytkowych kompleksów Gdańska. Jego historia sięga średniowiecza.
0: Tydzień w Trójmieście.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
10: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
11: Dzień dobry, cześć.
10: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
11: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
10: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
11: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
10: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
11: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
10: To prawda, rzeczywiście. Morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
11: Tak, jestem gotowa.
10: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
11: Wydaje mi się, że...
10: No nie jest...
11: 1815?
10: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919, czy w 1920?
11: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
10: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
11: Ten mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą. Ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa? 1920?
10: Tak, 1920. Brawo. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
11: Tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To
10: już tak, tak grudzień 70, oczywiście były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
11: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
10: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
11: byłam
10: tak?
11: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
10: tak, to się zgadza.
11: To bym wyeliminowała.
10: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
11: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
10: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II wojny światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
11: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
10: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
11: No, super, tak.
10: Na pewno będzie dumny.
11: Tak, mam nadzieję.
10: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
11: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
10: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
0: Audycja rozrywkowa.
1: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. To już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
12: Dzień dobry.
1: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
12: Województwo Pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
1: Brzmi imponująco, można
12: to
1: powiedzieć.
12: Prawda, tak.
1: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
12: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
1: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
12: Tak.
1: Mamy lepsze drogi. I faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, prawda?
12: Tak,
1: rozbudowę portów.
12: Największa inwestycja na Pomorzu. Mhm.
1: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
12: dokładnie,
1: prawda?
12: Tak.
1: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
12: tak, przede wszystkim. Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć Pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linii kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
1: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
12: Dokładnie tak, PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
1: Wspomniała pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, o, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj Pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
12: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozwój rozpoczęcie własnej firmy, albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
1: To różne instytucje będą
12: różnego
1: realizować.
12: Rodzaju instytucje, więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
1: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
12: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie. Nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
1: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak? Na żabim kroku, tak, do Urzędu
12: Marszałkowskiego. Dokładnie, do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
1: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim?
12: W ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę.
1: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie, o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
1: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? I tak sobie rozmawialiśmy wstępnie o tym bezpieczeństwie. Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki? Bałtyki.
13: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
13: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
1: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
13: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze, myślę, omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
1: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
13: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
1: Jak wyglądają te czwartki?
13: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów, nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
1: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
13: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis, który de facto sprowadza nas do zakazu jazdy parami. Ale co ciekawe, przepisy ruchu drogowego odnoszą się tutaj do jazdy na jezdni, a na drodze dla rowerów jazda parami jest dozwolona bez żadnych ograniczeń, bez żadnych wyjątków. Ja jedynie zachęcam do tego, żeby gdzieś tam ten zdrowy rozsądek zachować i popatrzeć też na innych rowerzystów, których mamy na drogach rowerowych. Może ktoś chce nas wyprzedzić i może nie zawsze trzeba jechać w parze i rozmawiać z kolegą, koleżanką.
1: Powiedzmy o czymś takim, bo każdego roku organizowany jest taki wielki przejazd rowerowy. Tam zjeżdżają się ludzie do Gdańska, no z Gdańska w stronę Sopotu. Jesteście obecni na tej imprezie? Właśnie też jakoś się pojawiacie tak edukacyjnie, informacyjnie?
13: Nie pojawiamy się. Właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja wiele lat temu, jeszcze nie myśląc o tym, co będę dzisiaj robił w zakresie takiej edukacji i szeroko rozumianego promowania roweru i kolarstwa, jako taki prawie że przypadkowy uczestnik imprezy zauważyłem, że ona jest bardzo niebezpieczna od środka. Czułem się mega niekomfortowo, bo poruszaliśmy się z relatywnie bardzo małą prędkością, która sprawiała, że utrzymanie równowagi na rowerze była trudna. Oczywiście nie cały czas, bo te prędkości się zmieniały, ale nie czułem się komfortowo. Jakby rozumiem ideę tej imprezy i jej nie neguję. Fajnie, że ona jest, super, że rowerzyści mogą mieć takie swoje święto. A druga rzecz, dlaczego się nie pojawiamy, to jest taka, że też nie pojawiamy się na jakichś targach, wystawach rowerowych, dlatego że ja osobiście nie mam predyspozycji, nie odnajduję się w takiej roli, żeby postawić stoisko i próbować czymś zachęcać ludzi. Ja jestem otwarty na to, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie: hej Sebastian, a mam pytanie takie i takie. Ja wtedy bardzo chętnie odpowiem, natomiast żeby jakoś tak zaktywizować i zrobić taką animację
1: PR-owo
13: tutaj zdecydowanie jestem słabym wojownikiem, a nie mam w obszarze, w ramach struktur naszej fundacji, nie mamy osób, które mogłyby nas wesprzeć, a tak naprawdę, będąc uczciwym też i wobec pani, i wobec słuchaczy, właściwie jestem taką jedyną osobą, która prowadzi w naszej organizacji wszystko. Jestem taką, można powiedzieć, jednoosobową fundacją.
1: Skarbnicą wiedzy, więc jeśli państwo chcielibyście się właśnie dowiedzieć co, jak, co z tymi przepisami dokładnie, to odsyłamy na stronę fundacji.
13: Już dosłownie za chwilę, za kilka dni będziemy uruchamiali pierwszy w tym roku webinar. Pierwszy z cyklu. Będziemy mieć 5 webinarów. Pierwszy webinar będzie z moim udziałem. Właśnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie przygotować się na majówkę, żeby bezpiecznie majówkę pokonać na rowerze.
1: Ja się jeszcze zapytam o nasz Gdańsk chociażby. Czy to jest takie bezpieczne miasto dla rowerzystów? I które ewentualnie miejsca by pan szczególnie polecał na przejażdżki rodzinne, rowerowe?
13: Jeżeli chodzi o przejażdżki rodzinne, rowerowe u nas w Gdańsku, jest bardzo dużo miejsc. Myślę, że każdy intuicyjnie wybrałby się na trasę nad morzem z Gdańska do Gdyni przez Sopot. Jest to fajny pomysł, ale może poza sezonem. Ja zachęcam, żeby spróbować odkryć inne rejony. Chociażby mamy Lasy Oliwskie. Jest taka piękna pętla szutrowa wokół Oliwskiego Zoo, którą naprawdę można bardzo przyjemnie zwiedzić z dala od tego zgiełku. A poza tym, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, czy Gdańsk jest bezpieczny, myślę, że jest tak samo bezpieczny jak każde inne miasto, pod warunkiem, że każdy z nas stara się zachować bezpiecznie, bo pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo czy na rowerze, czy w samochodzie zaczyna się od nas, od tego, jak my się zachowujemy.
1: Punkty w Gdańsku takie szczególnie niebezpieczne, na które pan zwróciłby uwagę?
13: Ja sobie nie przypominam, na pewno nasi słuchacze mogliby wytknąć wiele miejsc, ale ja tutaj powiem, że nie ma takich miejsc.
1: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemne jazdy teraz w sezonie.
13: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Będziemy wkręcać się w Trójmiasto. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną pan Ryszard Kopitkę, twórca profilu w social mediach Wkręć się w Trójmiasto.
14: Dokładnie, zgadza się.
1: Przewodnik turystyczny, etnolog, historyk sztuki. Też się zgadza, mam nadzieję.
14: Też się zgadza, dokładnie.
1: Chciałabym nawiązać do pana wykształcenia, bo tak jak sobie śledziłam właśnie w social mediach opinie osób, które korzystały z pana usług przewodnickich, to tam bardzo często pojawia się opinia tego typu, że one są zachwycone jakby tym, że pan się odnosi tak do detalu, że sprzedaje takie smaczki, o których nie wyczytają nigdzie indziej. A ludzie lubią, jak się im poda taki smaczek, taki Michałek. Myślę sobie, że ma pan bardzo pasjonującą pracę i taką twórczą, bo jednak to też wymaga jakichś przygotowań, poszperania. No właśnie, co pana inspiruje przed spotkaniem się z jakąś grupą, czy z osobą indywidualną?
14: Chyba ja najczęściej pokazuję to, co mnie też samego ciekawi. Uwielbiam się szwendać, więc tak naprawdę większość tych detali, które gdzieś pokazuję, odnajduję, to zwykle z racji tego, że samemu gdzieś na nie trafiłem po drodze, sobie eksplorując po prostu. Bardzo często są właśnie to jakieś klatki schodowe nawet. No i tak jak pani wspomniała, tutaj z jednej strony jest taka chęć, bo ludzie bardzo chętnie zawsze chcą zobaczyć takie rzeczy, ale z drugiej strony często można się spotkać z jakąś odmową, kiedy chciałoby się właśnie umówić na przykład z jakimś mieszkańcem, żeby otworzył nam tą klatkę schodową, wpuścił do środka. Jest duża taka niechęć, nie wiadomo co tam się stanie, czy coś nie zginie. Później gdzieś te zdjęcia będą puszczone w internet, więc zaczną się inne osoby schodzić w te miejsce, więc to zwykle jest takie obustronne.
1: Ale warto pytać, nie? Warto próbować.
14: Zgadzają się. Ostatnio nawet po Oliwie chodziliśmy, więc nie było problemu właśnie, żeby wyjść do jednego z młynów przy Grunwaldzkiej. Było miłe zaskoczenie na pewno.
1: A czy to jest tak, że czasami sobie idziecie i to ludzie sami jakby inspirują? Panie Ryszardzie, a co tu się znajduje? A może tam pójdziemy?
14: Jak najbardziej. Wyprzedzają odpowiedzi na pytania, więc zwykle tak uspokajam za momencik, sobie tam podejdziemy, opowiem również ja tym.
1: Wydawać by się mogło, że niektórzy mają takie jakby wyobrażenie o przewodnikach, że ciągle chodzą w te same miejsca, opowiadają o tych samych rzeczach, że im się to nie znudzi, prawda? Okazuje się, patrząc na pana przykład, że to wcale tak nie musi wyglądać.
14: Nie musi. Oczywiście są takie miejsca bardziej oklepane. Mimo wszystko już tym przewodnikiem jestem 11 lat, więc faktycznie główne miasto, Biskupią Górkę, pewnie jeszcze kilka innych lokalizacji robi się już z pamięci, bez żadnego przygotowania i tak dalej, ale faktycznie można tak naprawdę prowadzić po każdym miejscu. Słyszałem kiedyś, że nie, natomiast można faktycznie i nawet po blokowiskach, jeżeli faktycznie zna się historię, kiedy ewentualnie jakieś bloki powstawały, z jakiej przyczyny, dlaczego, może który z nich jest wyjątkowy i tak dalej, to da się nawet poruszyć takie kwestie. I faktycznie zainteresowanie jest duże. Te spacery moje też odbywają się praktycznie co tydzień w niedzielę. Zawsze jest całkiem spore zainteresowanie.
1: A tak w nawiązaniu do tej monotonii, to sobie jeszcze myślę, że być może tutaj pomaga też to, że ta nasza przestrzeń jednak się zmienia dosyć często, nie? Jakieś rewitalizacje dzielnic, na przykład Biskupia Górka za chwilę będzie zupełnie inaczej wyglądać.
14: No też jestem ciekawy, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że na lepiej. Oczywiście są niespodzianki po drodze, bo czasem się okazuje, że za ulica jest zamknięta i nie da się przejść.
1: No tak, bo ciągle coś w remoncie, tak?
14: Tak, ale to właśnie w sumie takie fajne, można wtedy się wykazać, to może inną drogą sobie skorzystać, więc tak, tej monotonii nie ma.
1: Czyli mówi pan, że tutaj właściwie po sąsiedzku, tak myślę, po sąsiedzku o naszej redakcji, tak? Bo jesteśmy na Żabim Kruku, po sąsiedzku mam jej przecież właśnie Biskupią Górkę. A ten nasz Żabi Kruk to też jest takie ciekawe miejsce, bo chociażby legendy o nim krążą, prawda?
14: Legendy o nim krążą, a o Żabim Kruku można by było mnóstwo tak naprawdę rzeczy opowiadać, więc pytanie, co nas tak naprawdę interesuje.
1: No właśnie.
14: Mamy przecież jeden z kościołów, chociażby Piotra i Pawła. Na pewno warto sobie wejść do środka, żeby zobaczyć część wyposażenia, która w ogóle nie pochodzi z tego kościoła. One długo po wojnie tak naprawdę leżały w składnicach konserwatorskich, więc przy odbudowie kościoła właśnie postanowiono je w jakiś sposób wykorzystać, więc zobaczymy ambonę XVII-wieczną, która pochodzi z kościoła świętej Brygidy na przykład w Gdańsku, czy sporo właśnie elementów stalne na przykład, które pochodzą z kościoła świętego Bartłomieja, też innego kościoła, który znajduje się na Starym Mieście. Mamy oryginalne epitafium rodziny Uphagenów, czyli w zasadzie rodziców naszego znanego rajcy Jana Uphagena. Ale pochowany był na przykład tam również Emanuel Davison, który poślubił wnuczkę Jana Heweliusza. Ufundował mu również epitafium w kościele świętej Katarzyny, które możemy oglądać do dzisiaj. No i Davison, postać XVIII-wieczna, stwierdził, że kołtun nie jest chorobą, a dotychczas lekarze uważali, że kołtun bierze się nie z raczej braku podstawowej higieny, a właśnie za dużą ilością alkoholu, picia na przykład, lub spożywania oleju lnianego, a nie jedzenia masła na przykład. Więc płyta nagrobna jego również na posadzce się znajduje. Naprawdę sporo można opowiadać. na skrzyżowaniu Rzepiego Kruka i Toruńskiej przed II wojną światową stałaby szkoła, więc tego przelotu bezpośrednio do Muzeum Narodowego nie było. To była zamknięta właśnie ulica akurat w tym miejscu. Ja całkiem niedawno zainteresowałem się budynkiem z numerem Żabi Kruk 7. Z racji tego, że jest całkiem niepozornym budynkiem, okazuje się, że został wybudowany jakieś 100 lat temu w latach 20., a więc budynkiem historycznym jest. Jest takim przykładem w zasadzie trochę modernizmu, bo ta prosta bryła jest, nie ma żadnych dekoracji, nie ma kamieniarki, ale takim typowym obiektem modernistycznym też nie jest, no bo nie ma tej cechy charakterystycznej, czyli płaskiego dachu. On zyskał właśnie dachy wielospadowe chociażby. Siedzimy w budynku dawnych koszar tak naprawdę. Patronem był Adam Wibe, czy niektórzy by twierdzili nawet Wibe Adams. On konstruował w XVII wieku pierwszą na świecie kolejkę linową, ale nie służyła ona, tak jak sobie w tej chwili myślimy, rekreacji, tylko właśnie budowie fortyfikacji i bastionów. No, był to wynalazek na tyle oryginalny, że kto przyjeżdżał do Gdańska z zagranicy, to albo tworzył jakiś poemat, wiersz na cześć tej kolejki linowej, po niej pojawiały się również właśnie jakieś ryciny, więc wiemy, jak ona mogła wyglądać. Mamy 7 drewnianych pali wbitych w ziemię, na nich są sznury, liny, na nich znajduje się około 120 kubów, gdzie ta ziemia zwożona jest ze szczytu pagórka właśnie tutaj ku dołowi na stare przedmieście. No, także postać Wibego była jeszcze znana właśnie w już XIX wieku, kiedy budowali właśnie zupełnie nowe obiekty, chociażby koszarowe, ale z racji tego, że właśnie ta kolejka historycznie w tym sąsiedztwie miała się znaleźć, to ta postać Wibego została właśnie patronem założenia.
1: Bardzo ciekawa historia. Właściwie teraz open office, biurowce, prawie też jak koszary. Kontynuujemy.
14: Nie, siedzimy w budynku, który nie tak dawno w zasadzie przeszedł gruntowny remont, więc on wygląda dużo lepiej teraz zewnątrz elewacyjnie faktycznie niż parę lat temu.
1: Niż kiedyś, jeszcze. Dokładnie. W ogóle ta dzielnica się dynamicznie zmienia. Mam nadzieję, że też ma pan takie poczucie, że tak.
14: Tak, jak najbardziej.
1: Bardzo ładna ta przystań kajakowa. Tam chyba też były jakieś prace modernizacyjne robione.
14: Były, dokładnie. To też, jeżeli sięgnąć pamięcią, z 10 lat temu tutaj jeszcze właśnie jeden z takich starszych budynków oficyny właśnie przy samej przystani był wyburzony. Też w zasadzie może

0: ten budynek właśnie, który stoi koło spichlerzy, więc trzeba to wyciąć, jest najpaskudniejszym, który w ostatnim czasie powstał w Gdańsku. Te balkony, które przylegają po prostu do elewacji tego budynku, wyglądają kuriozalnie i są jeszcze oczywiście wyższe niż całe te budynki historyczne. Więc to jest akurat nie najlepszy przykład. Biorąc pod uwagę też, co się dzieje na północnym cyplu Wyspy Spichlów, gdzie faktycznie te ruiny, które stały przez wiele, wiele lat przecież, dopiero teraz dzieją się prace i faktycznie gdzieś tam są wykorzystywane i wtapiane w nowe elewacje.
1: I jak to nam ożywiło, prawda, drugą stronę?
0: Ożywiło.
1: Tłoczno po obu stronach rzeki, prawda?
0: Tak, tak. To już chyba zasługa też wszystkich lokali, które tam działają.
1: I na pewno tych mostów zwodzonych i kładek wszelakich.
0: Może trzeba było trochę inny kształt jednak tej kładki nadawać. Zrobiliśmy dopiero co przecież most stągiewny zwodzony na wzór wykonany historycznego, ale on jest podnoszony w dwie strony, więc nie jest takim dominującym, gigantycznym elementem, który podnosi się do góry jak ta pierwsza kładka, która powstawała na Łowionkę, prawda? Mimo wszystko gdzieś tam z perspektywy, gdzie stoimy, czy na moście, zawsze widzimy ten element.
1: Jest coraz lepiej chyba, nie? Jeśli chodzi o tą przestrzeń, o to Śródmieście, które się zmienia, Dolne Miasto na przykład, jak dużo zyskuje, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
0: Zdecydowanie. Wybieramy się na zwiedzanie zresztą Dolnego Miasta.
1: To gdzie nas tam pan oprowadzi?
0: Jest sporo detali, mam jakieś rozetki tramwajowe. Na jednej z kamienic są nawet herby miast. Mamy też właśnie ładne klatki schodowe, więc być może uda się do którejś tam zapukać, wejść do środka. No oczywiście nie zabraknie też takich najbardziej rozpoznawalnych budynków. Mamy monopol tytoniowy, dawny szpital, kościół na Dolnym Mieście, łaźnia, która też akurat prężnie działa do dzisiaj. Nazwa instytucji nam przypomina, co historycznie mieściło się w budynku.
1: Zdarza się tak, że mieszkańcy dzielnic poszczególnych w Gdańsku sami do pana się odzywają i na przykład zachęcają do tego, że może by u nas zrobić takie oprowadzanie.
0: Chyba nie, chociaż oczywiście są czasem propozycje, żeby ruszyć jakąś dzielnicę. Część się udało już zrobić, część nie, część jest w planach, części dzielnic jeszcze nie spacerowaliśmy tam. One oczywiście gdzieś tam odkładane są w czasie, ale będą na pewno.
1: Funkcjonują różne fajne patenty i różne fajne pomysły, że możemy na rowerach, że możemy śladem murali, tak? Że możemy się po prostu przespacerować po tych naszych najdłuższych budynkach.
0: Trasa po Przymorzu też była i obowiązkowym punktem zakończenia było wejście czy też wjazd na falowiec, by zobaczyć te widoki. Najbardziej imponujące moim zdaniem są z tego, zresztą tych pierwszych falowców, które w ogóle powstały w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej w kierunku Sopotu, Morza, Zatoki i Litkowa, no widoki są rewelacyjne. A i nie trzeba się wcale natrudnić, żeby wejść do takiego falowca. Jednak liczba mieszkańców, która tam jest, wystarczy postać przed klatką schodową parę minut, nie wiem, chyba kiedyś najdłużej z 5 minut czekam, żeby wejść
1: naprawdę?
0: Do środka.
1: No to faktycznie. Pan pracuje cały rok, czy jednak robi sobie przerwę, trochę usypia w tym sezonie zimowym?
0: W zeszłym roku ostatnia wycieczka odbywała się jakoś tydzień przed świętami i ruszyliśmy z nowymi jakoś w połowie stycznia, więc
1: no
0: w zasadzie
1: proszę.
0: To był ten czas tylko gdzieś tam koło świąteczne, gdzie nic się nie działo, ale pierwszy spacer, który gdzieś tam był w tym roku, no był gdzieś tam absolutnym hitem, bo widać, że nie ma chyba żadnej alternatywy i ta liczba osób zainteresowanych, która przyszła, pozytywnie bardzo zaskoczyła, więc faktycznie frekwencja nawet zimą bym powiedział, że jest zawsze najlepsza.
1: No to jest dobra informacja dla tych, którzy zawsze mówią, korzystam dowoli z tych oprowadzeń po dzielnicach, bo to się też cieszy bardzo dużym powodzeniem, jak jest sezon, bo potem będę znowu długo czekać, prawda? A to się okazuje, że to nie musi tak być wcale.
0: No nie, to zawsze trzeba powtarzać, że nie ma przecież złej pogody, są ludzie nieodpowiednio ubrani, wystarczy faktycznie założyć coś ciepłego na siebie, może jakiś termosik czy kubek, coś ciepłego w rękę i można spacerować te 2 godziny. Jednak dobrze nam zrobią bycie na powietrzu.
1: Podoba mi się to podejście. Były takie projekty dzielnicowe? Bo w tamtym roku to chyba była Orunia tak bardzo mocno, nie?
0: Wciąż tak naprawdę jest całkiem sporo tej Oruni. Z racji tego, że właśnie też również rewitalizacja się dzieje, będzie publikacja, która będzie dotyczyła Oruni, więc coś tam na pewno nowego będzie się działo.
1: Tam naprawdę sporo się dzieje i w ogóle tak sobie myślę, że ten Gdańsk Południe to chyba jest dobry kierunek. Powstały już jakieś takie mapki. Gdańsk Południe, co warto tam zobaczyć, nie? Że ten dworek w Zakoniczynie na przykład, że te wszystkie wszystkie takie rekreacyjne miejsca, że tam można i na rowery, i na spacery, więc też jest dobry kierunek dla pana.

0: A też?
1: Dla mnnie też. Ja w zasadzie mieszkałem przez jakieś 20 lat na południu. Tam największym problemem było to, że jak wprowadzaliśmy się w połowie lat 90, była jedna ulica, mało miejska, którą do dzisiaj trzeba jechać. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale no właśnie, jak wspomniałem o Runię Górną, wystarczy wejść na wzgórza, faktycznie tam gdzieś na końcu Platanowej jest fantastyczny widok na Gdańsk, więc zachęcam właśnie nawet do pojechania do takiego blokowiska, jakbyśmy to powiedzieli, tak? Ale południe to nie tylko, powiedzmy, właśnie te nowsze dzielnice, mamy wieżę widokową na Kozaczej Górze.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybycie do studia i do zobaczenia gdzieś tam w Trójmieście.
1: Było miło, zapraszam, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Opowiem dzisiaj o zdrowiu dzieci w Pomorskiem, bo nie ma nic cenniejszego, prawda? O tym już za chwilę. Za chwilę również coś przyjemnego dla starszych dzieci i dla miłośników Gdańska, którzy czekają na nasz radiowy quiz. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
2: Audycja poradnicza.
4: Zdrowe Trójmiasto.
3: Na Pomorzu wszczepiane są implanty słuchowe dzieciom i osobom dorosłym i dzięki temu pacjenci nie muszą jeździć do innych miast, mają pod ręką, tak powiem. O problemie dotyczącym niedosłuchu w naszym regionie porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Panią Dorotę Szubstarską, kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Witam.
5: Dzień dobry, witam.
3: Panią Paulinę, mamę Wojtusia. Witam pani Paulino.
6: Dzień dobry.
3: Oraz lekarza audiologa, otolaryngologa, ale także foniatrę pana Andrzeja Molisza.
7: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, ile w skali roku na Pomorzu rodzi się dzieci z niedosłuchem?
7: To są takie statystyki jak w innych miejscach w Polsce i na świecie. Nie odbiegamy istotnie od średniej. Statystyki podają między 2 a 5 na 1000 żywo urodzonych dzieci.
3: Dokładnie.
7: To są niedosłuchy wrodzone. Natomiast niestety mamy do czynienia też z niedosłuchami wczesnodziecięcymi, czyli są dzieci, które rodzą się z prawidłowym słuchem, a tę wadę słuchu nabywają z różnych przyczyn. Między innymi z powodu na przykład zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
3: My do tego tematu za chwileczkę powrócimy, bo w przypadku Wojtusia tak było, prawda?
6: Tak, dokładnie.
3: Że to było przyczyną niedosłuchu. Może tak w formie jeszcze takiego poradnika, bo to często rodziców interesuje, czyli rodzi się dziecko, jest robione pierwsze badanie o tej emisji po narodzinach dziecka i zakładamy, że to badanie nie wychodzi w normie. I co dalej? Tak? Co dalej? Bo tam rodzice są jakby pokierowani odpowiednią ścieżką, która jest wyznaczona.
7: Tak. Istnieje w Polsce program powszechny przesiewowych badań słuchu noworodków. Jeżeli badanie słuchu wyjdzie nieprawidłowo lub jeżeli są obecne czynniki ryzyka przy prawidłowym badaniu lub przy nieprawidłowym, ale to wtedy mamy jakby dwie przyczyny, to dziecko wymaga kontrolnego badania słuchu w wieku 3 miesięcy. Powtarzamy diagnostykę. Jeżeli wynik jest prawidłowy po wcześniejszym nieprawidłowym i nie są obecne żadne czynniki ryzyka, to tą diagnostykę kończymy. Może tak być, że badanie przesiewowe nie wyszło, mimo że słuch jest w normie.
3: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie też warto uspokoić rodziców, że to, że ta pierwsza ta emisja nie wychodzi, to nie jest od razu powód do jakiejś paniki i dużego niepokoju, ale ważne jest to, żeby sprawdzić.
7: Tak.
3: Bo może być więc dużo przyczyn tego, że jednak to pierwsze badanie nam nie wyjdzie.
7: Tak, na pewno najbardziej niepokojąca sytuacja, w której mamy nieprawidłowy wynik badania przesiewowego i są obecne czynniki ryzyka. Te czynniki ryzyka, my też wiemy z doświadczenia, że mają różną wagę. Nie każdy jest tak samo dużym czynnikiem ryzyka jak inne. Na pewno niedosłuch w rodzinie jest takim istotnym czynnikiem ryzyka. Mhm. Jeżeli jest niedosłuch w rodzinie i wychodzi nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu, no to ryzyko, że dziecko rzeczywiście będzie miało niedosłuch, jest na pewno duże.
3: Teraz to jakby odwrotna sytuacja. Wszystko jest dobrze. Mamy pierwszy wynik otoemisji, cieszymy się, dziecko słyszy, ale potem mija rok, 2 lata, 3 lata, dochodzimy do 6 lat, no i się okazuje, że jednak po drodze zadziało się coś niepokojącego. Jak często do tego 6 roku życia powinniśmy mieć na uwadze to, żeby jednak ten słuch badać częściej, że ta otoemisja nie wystarczy?
7: Nie ma obecnie żadnego programu przesiewowego powszechnego badań słuchu w wieku dziecięcym, poza badaniem noworodków. Natomiast mówi się o tym dużo, są tworzone na razie częściej lokalnie tego typu programy. Badanie dzieci przedszkolnych czy szkolnych, jest to na pewno bardzo dobra idea. Wiemy z takich programów, że część dzieci niestety nam umyka. Program badań przesiewowych noworodków działa bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje później, niestety często nam się rzeczywiście wymyka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do lekarza lekarza jest mniejszy, ale nie tylko. To mogą być dzieci również z dużych miast z dobrym dostępem do lekarza. Bywa tak, że jest przeoczony niedosłuch i niestety czasem nawet dość duży, co się w dalszym ciągu zdarza.
3: Czyli tutaj świadomość rodziców, prawda? No bo co może się wydarzyć po drodze? Rodzice często pytają. Nie, mi się wydaje, że on tam nigdy nie chorował. Nie, nigdy z uszami się nic nie działo takiego. A może się dziać, prawda?
7: Może się nic nie wydarzyć. Trzeba też mieć to na uwadze. Mam bardzo często takie rozmowy z rodzicami, że mogą być czynniki genetyczne, których my nie znamy i to wcale nie znaczy, że musi występować niedosłuch w rodzinie. Może dziecko mieć niedosłuch, który później badania nam pokazują, że to jest niedosłuch na tle genetycznym, postępujący, czyli dziecko może mieć prawidłowy wynik badań przesiewowego słuchu i ten niedosłuch może wystąpić w wieku 2, 3, 5 lat. Mogą być czynniki, których my nie znamy. Bywa tak, że zrobimy diagnostykę różnicową, będziemy szukać przyczyny niedosłuchu, a nie znajdziemy jej. Ale to się niestety może zdarzyć i można to przeoczyć. Oczywiście kwestia uważności rodziców, opiekunów, wychowawców. Czasem jest obserwowane słabe reakcje dziecka, a tego niedosłuchu nie ma, ale bywa niestety też odwrotnie.
3: Takie myślę życzenie, że może poza tym przesiewowym badaniem noworodków uda się kiedyś wprowadzić jakiś program, który też obejmie grupę na chociażby tych dzieci w żłobkach albo w przedszkolu, prawda? Też by się przydało. Pani Paulina kiwa
1: tak,
3: głową. Pani Paulina
1: tak.
3: Coś na ten temat wie na pewno, dlatego że jesteście państwo teraz w trakcie już rehabilitacji, prawda?
1: Tak.
3: Ale to tak jak doktor mówił, u państwa też była taka sytuacja, że dziecko urodziło się i słyszało, prawda?
1: Tak. Wszystkie badania na początku były prawidłowe. Wojtuś się rozwijał rewelacyjnie. Jako 2-latek śpiewał piosenki, mówił wierszyki, nawet ponad normę przeciętnego 2-latka. No ale niestety zadziało się tak, że w wieku 2,5 roku zachorował. Co prawda na początku wszystkie symptomy nie podejrzewaliśmy, że to będzie aż tak poważna choroba, bo synek tylko wymiotował. Jakby no, dla nas to było jasne, jelitówka. No niestety po 2 dniach, jak zaczął się przelewać przez ręce, podjęliśmy decyzję, że pojedziemy do szpitala. Syn nawet nie miał gorączki, tam miał 38, zbita po pierwszym paracetamolu i nic więcej. No ale w szpitalu jednak, jak zrobili CRP i wyszło 280, no to wszyscy się przerazili. W szpitalu był wielki popłoch, co się dzieje. Szybko nas skierowali na punkcję. No i wtedy niestety się okazało, że Wojtek ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
3: I to był ten trudny czas.
1: Tak.
3: A potem jeszcze dodatkowa diagnoza, że Wojtuś nie słyszy.
1: Tak, na początku po zapaleniu opon jeszcze okazało się, że doszło też do zapalenia mózgu. Synek miał też sepsę, więc to wszystko jakby spowodowało jego osłabienie organizmu. Aczkolwiek przez pierwsze 2-3 miesiące nic nie wskazywało na to, że on nie będzie słyszał. Rozwijał się normalnie funkcjonował. Co prawda nie chodził, więc on stracił funkcje fizyczne. A ten rozwój mowy jakby i słyszenia, wszystko było w porządku. No niestety po 2 miesiącach, dokładnie w kwietniu, bo w lutym wydarzyła się choroba, w kwietniu zaczął chodzić i nagle przestał słyszeć. To było z dnia na dzień i my tutaj też lekarzom właśnie tłumaczyliśmy, że no dla nas to jest nielogiczne, że zaczął chodzić, przestał słyszeć. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No ale tutaj doktor właśnie nam tłumaczył, że po zapaleniu opon ten proces może tak wyglądać, że po kilku miesiącach właśnie może dojść do utraty tego słuchu i faktycznie tak było. Na początku Wojtek przestał mówić, przestał słyszeć, były symptomy, mam nawet filmiki ponagrywane, że on mówi, nie rozumiem cię. Ale dla nas to było takie, no jak możesz nie rozumieć, ha, ha, ha. I jakby to było koniec. Ale jednak gdzieś tam po kilku tygodniach, no doszliśmy do tego z mężem, że jednak on faktycznie nie słyszy, że coś się dzieje, bo on przestał nas rozumieć. Bardzo się frustrował, ciągle się denerwował i my jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I wtedy właśnie nas skierowali na badania jeszcze wtedy w szpitalu WCK. No i tam nas pokierowali już właśnie tutaj do PZG, do doktora Molisza. No i tam jakby podjęliśmy decyzję o całej kolejnej diagnostyce, która nas czekała. No i w szpitalu w Kopernikusie już jakby kolejne te badania były robione. No i doszło do tego, że właśnie Wojtek ma po prostu bardzo głęboki niedosłuch.
3: Ale w tej chwili Wojtuś jest już po wszczepieniu implantu.
1: Tak, w grudniu miał operację wszczepienia implantu, w styczniu miał uruchomienie implantu, także jesteśmy 5 miesięcy po intensywnej rehabilitacji naszego synka.
3: I jak ta rehabilitacja przebiega? Jesteście Państwo zadowoleni?
1: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tutaj ogromne wsparcie i ze szpitala, i z ośrodka. Wojtek 5 miesięcy już ma implant, no i na lewym uchu ma aparat, bo tylko prawe ucho ma zaimplantowane. Radzi sobie rewelacyjnie, świetnie się odnajduje i w społeczeństwie, i coraz więcej słyszy, coraz więcej rozumie, co dla nas jest taką największą jakby siłą napędową, że faktycznie to, co robimy i to, jak zaopiekowaliśmy nasze dziecko, ma sens i idziemy dalej.
3: Takim optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się tym wszystkim.
1: Dziękuję.
5: Dziękujemy bardzo.
4: Zdrowe Trójmiasto.
2: Audycja poradnicza.
4: Tydzień w Trójmieście.
3: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
6: Przed sądem apelacyjnym w Gdańsku zakończył się proces apelacyjny Tomasza K., skazanego w pierwszej instancji na 26 lat więzienia za zabójstwo żony na Kaszubach. Mężczyzna upozorował jej śmierć w wypadku na przejeździe kolejowym. Prokuratura i rodzina domagają się dla niego dożywocia. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 29 czerwca. W Gdańsku rozstawione zostały zamgławiacze i mgiełki wodne. Mają pomóc mieszkańcom i odwiedzającym lepiej znieść dni z wysoką temperaturą. Uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura powietrza przekracza 26 stopni. A właśnie rozpoczyna się sezon urlopowy nad Bałtykiem. Ratownicy ostrzegają, żeby przy tej okazji nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wodą. Jacek Naumczuk przypomina najważniejsze zasady wypoczynku nad wodą.
8: Stronimy od alkoholu. To jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie. Także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
6: I przewidywanie. Woda w Zatoce Gdańskiej, choć może mieć wygląd jak na lazurowym wybrzeżu, to temperaturę ma ciągle skandynawską.
8: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku, także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie.
6: A także o dzieciach. Maluchy na chwilę spuszczone z oczu bardzo szybko potrafią się w plażowym tłumie zgubić. Za nami sesja absolutoryjna w Gdyni. Decyzją radnych prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek otrzymała wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie miasta za 2025 rok. Dyskusja trwała kilka godzin. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i Molo Południowe, czeka spektakularna metamorfoza. Paweł Radzewicz.
9: Chyba każdy, kto spacerował między skwerem Kościuszki a wyjściem z portu, krzywił się nieco na widok ciągu starych hangarów i wklejonych między nie mało atrakcyjnych budek. Teraz w ich miejsce powstanie kompleks Nowa Marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
10: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
9: Nowe budynki będą służyły nie tylko biznesowi i usługom, ale przede wszystkim ludziom morza, zapewnia Bogusław Witkowski.
11: Minimum 50% powierzchni pod potrzeby żeglarskie i to będzie w postaci hangarów, w postaci siedzib, klubów, jachtklub Stal, jachtklub Polski, jachtklub Gryf. Również to będzie powierzchnia dla Polskiego Związku Żeglarskiego.
9: Nowa marina powinna być gotowa za niewiele ponad 2 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
6: Muzeum II wojny światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg na roboty budowlane w ramach drugiego etapu budowy nowego oddziału placówki na Westerplatte. Prace obejmą 12 hektarów półwyspu i zakładają m.in. budowę podziemnego gmachu głównego muzeum. Czas na realizację to 35 miesięcy. Szkoły na Kokoszkach i w Kiełpinie Górnym zostaną rozbudowane, zapowiedziały władze Gdańska. Przy szkole nr 83 przy ulicy Stokłosy powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Szkoła nr 84 imienia Jana Brzechwy zyska nowe skrzydło, boisko oraz plac zabaw. Do końca sierpnia potrwa remont budynku dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2. Prace obejmą naprawę dachu, elewacji oraz renowację okien i okratowań. Prace będą kosztować blisko 240 tysięcy złotych.
3: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
2: Audycja rozrywkowa.
5: Teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną Pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
12: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
5: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami, oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, także tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5 na 5. Tego pani życzę, pani Zuzanno.
12: Też mam taką nadzieję.
5: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy templariusze, czy krzyżacy, czy joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
12: Najpierw chciałam powiedzieć, że templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
5: Tak, tak, oczywiście krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska, więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
12: Ojej.
5: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
12: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, więc tak celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data.
5: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W Sedno Tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha, czy roczniki Jana Długosza? Jak pani słuchała tych quizów, to powinna pani wiedzieć.
12: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat, więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
5: Tak, tak. Spisany w Rzymie w 999 roku, opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc takie troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
12: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
5: No to tylko dwie zostają odpowiedzi.
12: Tak.
5: Poeta czy festiwal literatury, czy Poeta Wolności?
12: To może festiwal literatury?
5: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to za festiwal.
12: Teraz muszę zdecydowanie pójść.
5: Tak jest. Pytanie piąte. Uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy? Zresztą nie tylko z Gdańska, czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański czy Bieg Niepodległości?
12: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w tej poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
5: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
12: Tylko ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
5: Tak?
12: Zdecydowanie z tym nie biegająca.
5: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo. Brawo, 4-5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna.
12: Moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
5: Aha.
12: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska.
5: Aha.
12: A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia.
5: No
12: i obie
5: tak.
12: Z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. Babcię odwiedzamy.
5: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
12: Dziękuję.
5: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
12: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
2: Audycja rozrywkowa.
3: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
3: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam Ciebie, Ewo.
13: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
3: Jakbyś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
13: Obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. U maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
3: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
13: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw, natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna. Natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma. I to jest bardzo, bardzo przykre.
3: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
13: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo. Natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków, i potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jednym osobom nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia, skrzywieniach kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową, będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
3: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
13: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania. Tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe, zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami, żeby umiało pochodzić po wysokiej trawie, żeby umiało poskakać pomiędzy zwalonymi pniami drzew.
3: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Aktivek. Do usłyszenia.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Z przyjemnością witam się z Państwem. Po tej stronie Edyta Stańczyk. Zapraszam na przegląd ważnych, interesujących, zaskakujących informacji dla Trójmiasta i Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do lasu z mapą.
14: Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym.
3: O harpusiu i harpaganie, imprezach, które pokochali mieszkańcy Pomorskiego, opowiem dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi.
4: Co jest grane w Trójmieście?
3: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś, tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
14: Witamy.
15: Witamy.
3: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego. Więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
14: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie i przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline. Także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
3: A jak tak Państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które Wam się trafiają?
14: Najmłodsze, zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może późne przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, chce samo pójść do lasu, wie o co chodzi. No a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
3: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować?
14: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy, także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
3: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane i jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
15: Jeżeli chodzi o harpusie, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie, tak samo i od Żabianki aż po Orunię.
3: To się bardzo rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
15: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach i dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat, także jest to też okazja do poznawania nowych terenów.
3: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę, bo się okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
15: Dokładnie.
3: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda? To wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
14: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Właściwie wykrojemy od pustej kartki. Mamy trochę danych pomiarowych, które są ogólnie dostępne, jeśli chodzi o urzędy w Polsce. I na tej podstawie nasz kartograf wyrysowuje wszystkie budynki. Jeżeli to jest w lesie, to sprawdza wszystko w terenie, każdą ścieżkę. Ocenia, jaka to jest roślinność, czy to jest gęsty las, czy las, po którym można swobodnie się poruszać. No i na tej podstawie wszystko wyrysowuje. Także nasi uczestnicy otrzymują bardzo dokładną mapę, z którą się przyjemnie podróżuje po tym lesie. Nie ma takiego stresu, że jesteśmy nie wiadomo gdzie i tych ścieżek na przykład na mapie nie ma. I to jest świetny sposób właśnie na naukę tej nawigacji na podstawie dokładnej mapy.
3: Czyli to taka praca u podstaw, no bo ktoś musi jednak, ten kartograf, tak, sam przejść tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
14: Tak jest.
3: Jak dużo to czasu zajmuje?
14: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe. Trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
3: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona w zespole?
14: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić. I ja bym z przyjemnością w taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie, spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy.
3: Czy zdarza się tak, bo przeszliście już niejedną ścieżkę w tych naszych lasach, bliższych miastu, dalszych, ale czy było coś, co was zaskoczyło?
15: Myślę, że trudno już w tej chwili, jeżeli chodzi o nas konkretnie, coś, co by mogło nas zaskoczyć. No bo to jednak są lata, kiedy jesteśmy w tych terenach. Widzimy, jak się las rozwija, buduje, rośnie, też jak się zmienia, bo jednak tam różne rzeczy w lesie się też dzieją.
3: Ale tak na im plus się zmienia, czy?
15: Różnie. To trzeba przyznać, w zależności, gdzie. Na pewno jest troszeczkę gorzej w obrębie osiedli, na przykład, które się rozbudowują, i tam ten las traci taką swoją dzikość. Bardziej widać, że jest akurat ingerencja miasta. Ale jeżeli chodzi o jeszcze te tereny, takie jak tam w okolicy u nas w Gdańsku, Doliny Radości, Doliny Strzyży, jeszcze tą dzikość widać.
3: A te okolice tutaj Gdańsk Południe, tam też maszerujecie?
15: Tak,
3: tam. Przy jeziorze Otomin na przykład wyprawy.
15: Zgadza się, Lasy Otomińskie to jest jeden z ciekawszych terenów też, jeżeli chodzi o chodzenie, o bieganie. Tam też i były już rozgrywane duże zawody i Mistrzostwa Polski, i też ranking światowy w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo piękne tereny, które też w ostatnich czasach są odkrywane przez mieszkańców, można powiedzieć. Dużo uczestników też od nas chodzi na imprezy, jeżeli tam je organizujemy.
3: To niby nic, spacer po lesie z mapą, ale sprawia, że mieszkańcy Trójmiasta pokochali te weekendowe wyprawy. Z organizatorami Harpusia rozmawiam dziś m.in. o sztuce poruszania się w terenie z mapą. Posłuchajcie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Czas wolny w Trójmieście.
3: A to alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać. Piękne tereny, tylko właśnie to, że organizujecie państwo przy okazji tych spacerów sprzątanie świata, to jest fantastyczne, dlatego że ja nie tak dawno miałam okazję się przejść tam wzdłuż jeziora Otomińskiego. No to jest po prostu dramat, ile śmieci tam jest pozostawionych. Rozumiem, że państwo macie to pod kontrolą, że jak te rodziny wchodzą w las, to dbacie o to, żeby tam było czysto po imprezach.
14: Tak jest. Myślę, że nawet to idzie w drugą stronę. Jeżeli uczestnicy wchodzą do lasu, to sami z siebie przynoszą jakieś śmieci, które zobaczyli po drodze. Starają się dbać o ten teren, chcą z przyjemnością właśnie wchodzić do lasu i z niego korzystać. Wiadomo, trzeba pracować nad w ogóle świadomością wszystkich obywateli. Zawsze znajdzie się ktoś, kto niestety woli wywieźć śmieci do lasu, mimo że może je wywieźć na wysypisko śmieci. No ale wierzymy, że takich osób jest coraz mniej, a świadomość rośnie i będziemy wspólnie dbać o naszą przyrodę.
3: A tak zapytam, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, że nie wiem, ktoś się zgubił? w lesie z mapą? To różnie bywa z tym czytaniem map, prawda?
14: Zdarza się tak, że na chwilę ktoś spanikuje, bo nie wie na przykład, w którą ścieżkę skręcił. My możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu z pracy z młodzieżą, bo dzieciaki zaczynają w młodym wieku już biegać na orientację w wieku lat 8 czy nawet młodszym. Staramy się tak te dzieciaki przygotowywać, żeby wiedziały, co zrobić w momencie, kiedy, oho, widzę, że się zgubiłem, nie wiem, co się stało, żeby wrócili po swoich śladach do miejsca, w którym wiedzieli, gdzie są, na spokojnie ustawili mapę i spróbowali jeszcze raz. Takich osób, które się zgubiły, no amen, że trzeba było ich szukać, chyba nie było.
15: Ponad tam, to... i teraz będzie 30 lat ponad, ale nie było.
3: Na pewno, no to genialnie.
14: Na pewno trochę paniki u niektórych było, ale wracają na metę, pełni satysfakcji, że się udało, bo to też jest ogromny sukces, zgubić się, a potem się w spokoju odnaleźć. Myślę, że jeżeli ktoś się martwi o to, czy sobie poradzi na takim harpusiu, czy innych wydarzeniach z mapą, to nie ma czym się przejmować. My pokazujemy na starcie takie podstawy nawigacji, uczymy, jak sprawić, żeby trafić w dobre miejsce. Także jak najbardziej zapraszamy tych początkujących.
3: Czyli te podstawy nawigacji, czyli zabieramy ze sobą mapę i co, kompas?
14: Jeśli chodzi o takie nasze harpusie, podstawowe trasy, nawet można spróbować bez kompasu. Jest duża sieć ścieżek. Jeżeli to jest w mieście, to już w ogóle jest dużo łatwiej, żeby na podstawie tych elementów czy budynków w terenie się zorientować. My pokazujemy, jak nawigować z taką mapą i te początki bez problemu można pokonać bez dodatkowego sprzętu. Także zakładamy buty i ruszamy z mapą po przygodę.
3: W mieście to jest też takie odkrywanie swojego miasta na nowo, prawda?
14: Zdecydowanie
3: taka
14: tak.
3: Forma zwiedzenia z mapą, można by rzec.
14: Tak, my przychodzimy w tereny, po których się tak naprawdę nie spaceruje. Jeżeli jesteśmy z danej dzielnicy, to jednak się poruszamy jakimiś głównymi ścieżkami czy drogami w drodze do szkoły na przykład, a jednak z tą mapą gdzieś punkty umieszczamy w takich zaułkach, o których ludzie nie mają pojęcia i potem nawet mieszkańcy wracają na metę, zdziwieni, jak się pozmieniała dzielnica, bo w tych terenach nie byli przez wiele lat. Także to jest super sposób właśnie na odkrywanie swojego takiego najbliższego otoczenia.
3: Czy jest tak, że na przykład pogoda wam w czymś przeszkadza? Myślę tutaj sobie na przykład o harpusiach organizowanych w listopadzie albo w grudniu.
15: To znaczy, można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko kwestia ubioru, jeżeli chodzi o uczestników i też nas, organizatorów. Tak na dobrą sprawę, sporo uczestników przychodzi właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym, kiedy też jest mniej atrakcji na świeżym powietrzu organizowanych w Gdańsku, czy też w okolicach. I dzięki temu u nas, kiedy i tak jesteśmy na świeżym powietrzu i te imprezy są na świeżym powietrzu, mogą przyjść i ruszyć z tą mapą po przygodę. Tak na dobrą sprawę właśnie wtedy też mamy często większą frekwencję niż w okresie letnim. Mamy harpusia w Parku Regana, mamy harpusia w Sopocie, na wdzięcznej nazwie Kurort, czyli na Dolnym Sopocie w okolicach Mola, na Strzyży, na Zaspie, też na Wrzeszczu Dolnym, także cały taki plan do końca roku jest wypełniony. Praktycznie w każdy weekend harpuś będzie i zapraszamy na niego.
3: No, mówimy o tych takich imprezach familijnych, ale przecież jesteście też organizatorem naprawdę takiego porządnego wyczynu, Harpagana.
14: Tak jest, Rajd Harpagan. W sumie od niego się wszystko zaczęło, bo to lata 90. Pierwsze kroki z mapą, jeszcze w takiej formie bardziej harcerskiej, czy może wojskowej, z ciężkimi butami i plecakami. Czasy się oczywiście zmieniają, coraz więcej biegaczy na trasach w lekkich butach, ale też więcej tras. Można wybrać spośród tras takich właśnie dla najbardziej doświadczonych, czy z najlepszą kondycją, ale są też trasy o krótszych dystansach, także jeżeli komuś się spodobają właśnie nasze harpusie, to jest w czym wybierać i właśnie ruszyć na taki weekend na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo, na przykład na 25 kilometrów. Także to już jest dłuższa przygoda, ale myślę, że pozwala na sprawdzenie swojej i nawigacji, i kondycji.
3: To ciekawe, co pani powiedziała, czyli w jednym czasie można i przemaszerować, i rowerem przejechać tę trasę. I to jest tak, że nie wiem, startujecie z jednego miejsca, czy z różnych miejsc?
14: Startujemy zawsze w jednym miejscu, mamy określoną bazę. No i zależnie od wybranej trasy, po prostu start jest o innej godzinie. Uczestnicy wybranego dystansu zbierają się w jednym miejscu, otrzymują mapy i planują swoją trasę, bo otrzymują mapę z punktami kontrolnymi, które można potwierdzić w dowolnej kolejności.
15: Duże wyzwanie.
3: Moimi i Państwa gośćmi byli pani Dominika Błąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
16: Dzień dobry, cześć.
3: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
16: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Oruń jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
3: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
16: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie, hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
3: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
16: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe. Żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy w marcu ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie. Stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie mobilny dom kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
3: Już będzie kontynuowana?
16: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, biegającego klubu filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
3: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania, jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni, uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowane, prawda?
16: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować w takim dobrym sensie.

0: bardzo dawna, koncerty muzyczne otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
1: Pogoda też temu sprzyja w końcu. Zielona trawka i tak
0: chociaż
1: dalej.
0: Chociaż wiatry czasami
1: u nas.
0: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb. Stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
1: Skateparki, takie ulubione miejsca.
0: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą, natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
1: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie zielono, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
3: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
1: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
4: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, Ryszard Kopitka, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę.
2: Ciekawe Trójmiasto.
3: Mamy dużo różnych pomysłów, zbieramy zasoby i myślę, że w przyszłym roku jest to przestrzeń i pomysły, które byśmy chciały zrealizować, ale jeżeli chodzi o zbieranie historii lokalnych, to my to już jako Stacja Orunia robimy. Wydajemy, zbieramy wspomnienia i historie mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, właściwie Gdańska o dzielnicy, i wydajemy książki, wydajemy gazetę Historię po Oruńsku.
1: Stacja Orunia, przypomnijmy, działa w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury, który ma w różnych dzielnicach, tak, w Gdańsku swoje miejsce.
3: Tak. tak. Gdański Archipelag Kultury to sieć domów kultury. Jesteśmy na Oruni, jesteśmy na Zaspie, jesteśmy w Brzeźnie, jesteśmy w Letnicy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Skoro nie możemy dołożyć dni do życia, dołóżmy życie do dni. To motto oddaje pięknie to, czym pani się zajmujecie. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest, są właściwie, pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom, a także pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Pięknie pani witam.
3: Witamy.
1: Audycja poradnicza.
2: To już od 2014 roku fundacja działa na rzecz dzieci chorych z Pomorza.
3: No już na ten moment nawet powiat chojnicki.
2: Również.
3: I mamy nadzieję, że czuchowski, więc 140 kilometrów od siedziby po to, żeby każde dziecko na ostatni etap życia miało możliwość wrócić do swojego rodzinnego domu, tam gdzie czuje się najlepiej, mając dostęp do specjalistycznej całodobowej opieki.
2: W tej ostatniej drodze tak naprawdę towarzyszycie dziecku, jego rodzinie i zapewniacie to, co jest najważniejsze. Jak to się mówi, hospicjum to też życie. I widać, ile tak wbrew pozorom jest też uśmiechu i radości, pomimo tego, że jest tak trudno, prawda?
4: Nasze dzieci są też z nami, nie wszystkie są aż tak krótko, więc my się przywiązujemy do tych rodzin. Ja mam, oprócz tego, że jestem koordynatorem, jestem też psychologiem i pracuję i w hospicjum pomoże dzieciom i w Centrum Wsparcia po Stracie i w naszym też hospicjum perinatalnym, czyli znam jakby te wszystkie i trudności, które, z którymi się borykają osoby i te wszystkie miejsca osobiście, nie tylko teoretycznie, więc to właśnie jest ważne, że jest to życie, bo ludziom hospicjum już samo słowo kojarzy się głównie ze śmiercią, a śmierć to jest chwila, a zanim do niej dojdzie, to tam jest bardzo, bardzo dużo po prostu tego, z czym zazwyczaj rodziny się borykają i tych samych trudności i innych, dodatkowych. I dla mnie to jest zaszczyt towarzyszyć im w tym. No i widzę niesamowitą pracę przede wszystkim zespołu medycznego, naszych pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, którzy mają tam swój wielki udział. Nasz jest poboczny, to oni robią największą robotę.
2: No właśnie o to chciałam zapytać, jak liczny jest teraz ten zespół i kto wchodzi w skład?
3: Już na ten moment prawie 60 osób w tych trzech naszych filarach. Każdego dnia patrzę odważnie w oczy temu, co nieznane, patrzę w oczy śmierci. No, u nas rzeczywiście dzieci uczą nas przeżywania śmierci i tak też uczymy się o tym myśleć, że to też trzeba umieć przeżyć, że śmierć niezależnie od naszych poglądów nie kończy relacji. I medycyna paliatywna, zwłaszcza pediatryczna, nie pyta, czy umrzemy, tylko w jaki sposób. I tu się okazuje, że ta bezradność, która zazwyczaj przytłacza większość z nas, rodzi bardzo dużo konkretnych działań po to, żeby osoby po stracie miały pewność, że my wszyscy, jako medycy, psychologowie, przyjaciele, rodzina, całe społeczeństwo, zrobiliśmy dla tej osoby, której zgasło życie, wszystko, co mogliśmy.
2: Właśnie, wbrew pozorom ta celebracja życia, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo po tym świecie chodzić będzie, prawda? Tutaj mówimy o czymś, na co, no trudno powiedzieć o przygotowaniu się, ale jednak spodziewamy się, że dojdzie w którymś momencie do odejścia naszej najbliższej osoby, ale często jest też tak, że osoby umierają nagle, prawda? Więc to jest ten moment, że jak jesteśmy tu i teraz, to cieszmy się z tego, co mamy tu i teraz.
4: Dzieci uczą nas też o miłości. To jest coś, co mnie ogromnie wzrusza, porusza, bo bardzo często nasi pacjenci to dzieci bardzo chore. Dzieci, którymi kontakt jest utrudniony, a jednak widać więź z rodzicem. I to jest dla mnie coś, co było wręcz zaskakujące, że dziecko, które nie widzi, wie, czy rodzic jest, czy nie jest, czy już wyszedł z pomieszczenia, na przykład jest niespokojne. Ta więź między nimi, to jest coś przepięknego, czego nie miałam świadomości, póki tego nie mogłam zobaczyć. Ale to też bywa czasami utrudnieniem, bo też rodzicom bardzo trudno jest przyjąć właśnie to, że ich dziecko umiera, że to jest terminalna choroba, że ta relacja nie będzie długa. I z jednej strony bardzo dobrze to rozumiem i wszyscy to rozumiemy, jak trudno jest puścić swoje dziecko, jak bardzo chce się, żeby każdej, jeszcze chociaż jeden dzień, jeszcze minuta, jeszcze trochę z nim,
2: tak.
4: Bo ta miłość jest. Natomiast dla mnie to jest największy wymiar tej miłości, kiedy w pewnym momencie rodzic mówi: już kochanie, już rozumiem, że to już to miejsce nie jest dla ciebie. I w tym momencie bardzo często widać też ulgę w dziecku, że ten układ nerwowy też jakby odpuszcza. No to jest niesamowite połączenie.
2: To są dzieci bardzo ciężko chore, często towarzyszy im duży ból i tutaj też rola taka nieoceniona lekarzy, żeby on był jak najmniejszy, jak najmniej odczuwalny.
3: To też staramy się właśnie o tym bardzo często mówić. Hospicjum kojarzy się ludziom z bólem i cierpieniem, a właśnie sztab ludzi pracuje po to, żeby nie bolało, żebyśmy nie cierpieli, żeby ten ostatni etap życia nie był naznaczony katuszami, tylko właśnie tym zatrzymaniem się. I to jest niesamowite, tak jak na początku pani redaktor przytoczyła tą naszą misję, że w zasadzie wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, nie wiemy, czy będzie jutro, więc to dokładanie życia do każdego dnia może stać się pewną filozofią, którą uczymy też zdrowe dzieci, rodziców, którzy w pędzie życia zapominają, że to wszystko kiedyś się skończy.
2: Tak, dokładnie, że jakie te relacje są dzisiaj ważne, być tu i teraz z własnym dzieckiem, tak? Wokół państwa, czy fundacji, czy właśnie Centrum Emocja, gromadzi się wiele wspaniałych aniołów i tutaj można powiedzieć, że już sporo takich fantastycznych akcji, które się odbyły, jak chociażby Morze Aniołów, prawda? A nie wiem, anioły biznesu, czy każda jedna osoba, która w jakikolwiek sposób pozostawia ślad i angażuje się, czy to w formie wolontariatu, czy w jakiejś innej formie pomocowej.
3: No rzeczywiście bez aniołów nie funkcjonowałoby hospicjum, ponieważ środki publiczne wystarczają na około 40% miesięcznych kosztów. Mamy taką główną akcję Zostań Aniołem, czyli 8 zł miesięcznie szukamy całej armii, która taki skromny datek, ale zwielokrotniony o całą rzeszę ludzi, zmieni się w znak nieskończoności. Tak też z dziećmi rozmawiamy, że ta ósemka zmienia się w znak nieskończoności, czyli znowu gdzieś zaprowadza nas do tej tajemnicy życia i śmierci, przemijania, albo śmierci i życia. Morze Aniołów, przepiękna akcja Bieg Anioła. Zapraszamy wszystkich, ponieważ cyklicznie odbywają się niesamowite akcje właśnie w hołdzie rodzicom, dzieciom. O wschodzie słońca z okazji Dnia Dziecka ponad 1000 osób, trzymając się za ręce, wchodzi do wody, czekając na świt. Właśnie jeszcze w tej ciemności to ma też taki piękny, metaforyczny wymiar opowiadania o żałobie, o tym, że wszyscy uczymy się tego. A ci, którzy byli przed nami, są naszymi nauczycielami i dobrze pielęgnować tą relację w pamięci.
2: No, to jest chyba takie ważne, żeby w tych trudnych chwilach nie być samemu, prawda? Żeby mieć kogoś z boku i właściwie dzięki czy Centrum Emocja te osoby mają to zapewnione. Piękny ośrodek, 6 lat już państwo macie po gruntownym remoncie, gdzie, tak jak słyszę, rodziny czują się dobrze, tak, że mogą sobie w końcu wygodnie usiąść i spokojnie porozmawiać o tym, co boli.
4: Centrum Wsparcia po stracie, nasza emocja jest otwarta oczywiście nie tylko dla naszych rodzin hospicyjnych. Każda osoba, która doświadczyła straty, nie tylko w Trójmieście, ale też w całej Polsce, bo prowadzimy spotkania online, może się do nas zgłosić. Żałoba jest trochę mało zaopiekowana. Ja mam takie poczucie, że jeszcze...
2: Niechętnie się mówi, prawda?
4: No tak, w ogóle śmierć nie jest takim miłym tematem.
2: Tak.
4: Chociaż ostatnio jedna studentka, bo mamy też, prowadzimy podyplomówkę, czy współprowadzimy na jednej z uczelni, powiedziała, a z drugiej strony jest taka epatowanie śmiercią, no nie wiem, w horrorach, prawda?
2: No tak.
4: A jednak jak chodzi już o taki wymiar społeczny, o rozmowy takie, które mogą być wnoszące, to jest tego za mało. I mam też takie poczucie, że jest takiej mało rzetelnej pomocy dla osób. Często trafiają do nas osoby od innych specjalistów, którzy powiedzieli, że oni się żałobą nie chcą zajmować, że to jest za trudne. Mhm. Też spotykam się z opiniami osób w żałobie, że miejsca pracy oczekują od nich natychmiastowego powrotu do tej samej sprawności. Jest też mało wiedzy, że żałoba to nie tylko emocje, ale że ona wpływa też na procesy poznawcze, że trudniej się skupić, że to trzeba czasu, żeby dojść do takiego miejsca i ono może nigdy nie być dokładnie takie samo jak przed. I czasami można stracić dobrych specjalistów, gdyby się jeszcze dało im szansę i trochę wsparło w tym trudnym okresie. Więc mam też takie wrażenie, że odpowiadamy na to, czym jest żałoba, że to jest proces, który, no śmiem twierdzić, każdego dotknie w jakimś stopniu. Każdy z nas doświadczy straty. Dobrze jest wiedzieć, z czym się mierzymy wtedy. Więc cieszę się, że mamy otwarte drzwi dla wszystkich. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do tych aniołów, tak. Czy mogę?
2: Tak, jak najbardziej,
4: bo oczywiście. Ja tu patrzę też z tej drugiej strony i jestem bardzo im wdzięczna za to serce, które otwierają na nas. Możemy też uczcić to nasze dziecko, pomyśleć o nim.
2: Bardzo dziękuję. Pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom oraz pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Miło mi było panie gościć. Wzajemnie. Dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Audycja poradnicza.
0: Tym żyje Trójmiasto.
5: Sypią się mandaty za jazdę na rowerze po sopockim Monciaku. Od 1 maja do końca września na Placu Przyjaciół Sopotu, Skwerze Kuracyjnym i ulicy Bohaterów Monte Cassino obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach, ale nie wszyscy zsiadają z roweru czy hulajnogi. Straż Miejska wystawia już ponad 100 mandatów. 9 ofert wpłynęło w przetargu na modernizację 2 ulic na Wyspie Sobieszewskiej. Remonty przejdą ulice Turystyczna i Lazurowa. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie nieco ponad 10 milionów złotych. Wybrany wykonawca będzie miał rok na przeprowadzenie remontu. Na razie trwa analiza ofert. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej umowy powstanie w polskiej stoczni. Statek, który ma być gotowy za 2,5 roku, znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
6: Nowa jednostka SAR będzie miała 60 metrów długości i 13 metrów szerokości. Jej budowa pochłonie ćwierć miliarda złotych, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
7: Można powiedzieć wprost, takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie służyć do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają. Najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
6: Budowa nowego statku zbiega się w czasie z powstawaniem na Bałtyku farm wiatrowych. Bezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu na wodzie to podstawa, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
8: Im więcej rzeczy się dzieje w obszarze Morza Bałtyckiego, tym więcej dbamy o bezpieczeństwo tych ludzi. W momencie, kiedy ruszy pole wiatrowe P2 i P3, w morze będzie w tamtym miejscu wypływało codziennie do pracy około 2000 osób. Będziemy w stanie tym ludziom zabezpieczyć w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szybki, bezpieczny powrót do domu.
6: Nowy statek SAR nie będzie miał ograniczeń pogodowych i będzie w stanie wypłynąć na ratunek w każdych warunkach.
5: Rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Prace w pasie drogowym mają rozpocząć się po zakończeniu festiwalu Open Air. W ramach inwestycji powstanie dodatkowy odcinek ulicy Pułkownika Dąbka wraz z nowym, dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, nowy chodnik i droga rowerowa. Gdańskie lotnisko gotowe do sezonu wakacyjnego. Jesteśmy gotowi na przyjęcie zwiększonej liczby podróżnych, zapewniają przedstawiciele portu. Ważnym elementem będą dwa nowe, nowoczesne skanery, które są w fazie testowania, a które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa. W tym roku gdańskie lotnisko planuje obsłużyć rekordowe 8 milionów pasażerów. Tymczasem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nowy radar dozorowania ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Urządzenie znajduje się w Leźnie i ma zapewnić wyższą jakość danych radiolokacyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo. Architekci krajobrazu z Polski i zagranicy mogą szykować pomysły na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Wyjątkowa przestrzeń na granicy morza i lasów w ostatnich latach była na celowniku deweloperów, ale dzięki presji mieszkańców nie zostanie zabudowana. Miasto przygotowuje konkurs, który pokaże, jak może wyglądać w przyszłości.
6: Konkurs architektoniczny ma mieć wymiar międzynarodowy, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemioc.
9: Dobre pracownie architektoniczne wypracują coś godnego tego miejsca. Polanka Redłowska zasługuje na więcej niż to, co w tej chwili jest zaproponowane w dokumentach projektowych.
6: Co ważne, konkurs ma uwzględniać wyniki przeprowadzonych już konsultacji społecznych, zapewnia radny Łukasz Piesiewicz.
10: Jednym z takich najważniejszych elementów było to, że mieszkańcy nie chcą tam nadmiernej ingerencji człowieka. Oni chcą mieć tam przestrzeń dla siebie. Wszystkie elementy, które w konsultacjach zostały opracowane, będą podstawą do konkursu,
6: który ma zostać ogłoszony i rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
5: Ponad 29 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury dla Gdańska. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację poszpitalnego zespołu Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja. To jeden z najcenniejszych zabytkowych kompleksów Gdańska. Jego historia sięga średniowiecza.
0: Tydzień w Trójmieście.
2: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
2: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
11: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
12: Dzień dobry, cześć.
11: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
12: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
11: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
12: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
11: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
12: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie, tej przeprowadzki.
11: To prawda, rzeczywiście. Morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
12: Tak, jestem gotowa.
11: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
12: Wydaje mi się, że...
11: No nie jest...
12: 1815?
11: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919, czy w 1920?
12: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
11: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Pani quiz wylosował dzisiaj.
12: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
11: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
12: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To już
11: tak, tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
12: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
11: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
12: byłam
11: tak?
12: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
11: tak, to się zgadza.
13: To bym wyeliminowała.
11: No to miniatura czy gdański teatr szekspirowski?
13: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
11: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
13: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
11: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
13: Super, tak.
11: Na pewno będzie dumny.
13: Tak, mam nadzieję.
11: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
13: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
11: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
1: Audycja rozrywkowa.
14: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. To już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
15: Dzień dobry.
14: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
15: Województwo Pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
14: Brzmi imponująco, można
15: to
14: powiedzieć.
15: Prawda, tak.
14: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
15: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni czy też szkół zawodowych, ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
14: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
15: Tak.
14: Mamy lepsze drogi. I faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę pomorskiej kolei metropolitalnej, prawda?
15: Tak,
14: rozbudowę portów.
15: Największa inwestycja na Pomorzu. Mhm.
14: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
15: dokładnie,
14: prawda?
15: Tak.
14: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
15: tak, przede wszystkim. Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linii kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
14: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
15: Dokładnie tak, PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
2: Wspomniała Pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, o, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
15: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
2: To różne instytucje będą
15: różnego
2: realizować.
15: Rodzaju instytucje, więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
2: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
15: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie. Nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
2: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak? Na Żabim Kroku, do Urzędu
15: Marszałkowskiego. Dokładnie, do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
2: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim?
15: W ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę.
2: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję.
16: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami?
14: O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
17: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry słuchaczom.
14: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? I tak sobie rozmawialiśmy wstępnie o tym bezpieczeństwie. Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
17: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty, to daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
14: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
17: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
2: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
17: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
2: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
17: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego i kobiety i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
2: Jak wyglądają te czwartki?
17: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów, nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupie nie większej niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
2: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
17: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis, który de facto sprowadza nas do zakazu jazdy parami. Ale co ciekawe, przepisy ruchu drogowego odnoszą się tutaj do jazdy na jezdni, a na drodze dla rowerów jazda parami jest dozwolona bez żadnych ograniczeń, bez żadnych wyjątków. Ja jedynie zachęcam do tego, żeby gdzieś tam ten zdrowy rozsądek zachować i popatrzeć też na innych rowerzystów, których mamy na drogach rowerowych. Może ktoś chce nas wyprzedzić i może nie zawsze trzeba jechać w parze i rozmawiać z kolegą, koleżanką.
2: Powiedzmy o czymś takim, bo każdego roku organizowany jest taki wielki przejazd rowerowy. Tam zjeżdżają się ludzie do Gdańska, no z Gdańska w stronę Sopotu. Jesteście obecni na tej imprezie? Właśnie też jakoś się pojawiacie tak edukacyjnie, informacyjnie?
17: Nie, nie pojawiamy się. Właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja wiele lat temu, jeszcze nie myśląc o tym, co będę dzisiaj robił w zakresie takiej edukacji i szeroko rozumianego promowania roweru i kolarstwa, jako taki prawie, że przypadkowy uczestnik imprezy zauważyłem, że ona jest bardzo niebezpieczna od środka. Czułem się mega niekomfortowo, bo poruszaliśmy się z relatywnie bardzo małą prędkością, która sprawiała, że utrzymanie równowagi na rowerze była trudna. Oczywiście nie cały czas, bo te prędkości się zmieniały, ale nie czułem się komfortowo. Jakby rozumiem ideę tej imprezy i nie neguję. Fajnie, że ona jest, super, że rowerzyści mogą mieć takie swoje święto. A druga rzecz, dlaczego się nie pojawiamy, to jest taka, że też nie pojawiamy się na jakichś targach, wystawach rowerowych, dlatego że ja osobiście nie mam predyspozycji, nie odnajduję się w takiej roli, żeby postawić stoisko i próbować czymś zachęcać ludzi. Ja jestem otwarty na to, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie: hej Sebastian, a mam pytanie takie i takie, ja wtedy bardzo chętnie odpowiem. Natomiast żeby jakoś tak zaktywizować i zrobić taką animację
2: PR-owo
17: tutaj zdecydowanie jestem słabym wojownikiem, a nie mam w obszarze, w ramach struktur naszej fundacji, nie mamy osób, które mogłyby nas wesprzeć. A tak naprawdę, będąc uczciwym też i wobec pani, i wobec słuchaczy, właściwie jestem taką jedyną osobą, która prowadzi w naszej organizacji wszystko. Jestem taką, można powiedzieć, jednoosobową fundacją.
2: Skarbnicą wiedzy, więc jeśli państwo chcielibyście się właśnie dowiedzieć co, jak, co z tymi przepisami dokładnie, to odsyłamy na stronę fundacji.
17: Już dosłownie za chwilę, za kilka dni będziemy uruchamiali pierwszy w tym roku webinar. Pierwszy z cyklu. Będziemy mieć 5 webinarów. Pierwszy webinar będzie z moim udziałem. Właśnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie przygotować się na majówkę, żeby bezpiecznie majówkę pokonać na rowerze.
2: Ja się jeszcze zapytam o nasz Gdańsk chociażby. Czy to jest takie bezpieczne miasto dla rowerzystów? I które ewentualnie miejsca by pan szczególnie polecał na przejażdżki rodzinne, rowerowe?
17: Jeżeli chodzi o przejażdżki rodzinne, rowerowe u nas w Gdańsku, jest bardzo dużo miejsc. Myślę, że każdy intuicyjnie wybrałby się na trasę nad morzem z Gdańska do Gdyni przez Sopot. Jest to fajny pomysł, ale może poza sezonem. Ja zachęcam, żeby spróbować odkryć inne rejony. Chociażby mamy Lasy Oliwskie. Jest taka piękna pętla szutrowa wokół Oliwskiego Zoo, którą naprawdę można bardzo przyjemnie zwiedzić z dala od tego zgiełku. A poza tym, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, czy Gdańsk jest bezpieczny, myślę, że jest tak samo bezpieczny jak każde inne miasto, pod warunkiem, że każdy z nas stara się zachować bezpiecznie, bo pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo czy na rowerze, czy w samochodzie zaczyna się od nas, od tego, jak my się zachowujemy.
2: Punkty w Gdańsku takie szczególnie niebezpieczne, na które pan zwróciłby uwagę.
17: Ja sobie nie przypominam, na pewno nasi słuchacze mogliby wytknąć wiele miejsc, ale ja tutaj powiem, że nie ma takich miejsc.
2: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
17: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
16: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Będziemy wkręcać się w Trójmiasto. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną pan Ryszard Kopitkę, twórca profilu w social mediach Wkręć się w Trójmiasto.
18: Dokładnie, zgadza się.
2: Przewodnik turystyczny, etnolog, historyk sztuki. Też się zgadza, mam
18: też
2: nadzieję.
18: Też się zgadza, dokładnie.
2: I chciałabym nawiązać do pana wykształcenia, bo tak jak sobie śledziłam właśnie w social mediach opinie osób, które korzystały z pana usług przewodnickich, to tam bardzo często pojawia się opinia tego typu, że one są zachwycone jakby tym tym, że pan się odnosi tak do detalu, że sprzedaje takie smaczki, o których nie wyczytają nigdzie indziej. A ludzie lubią, jak się im poda taki smaczek, taki Michałek. Myślę sobie, że ma pan bardzo pasjonującą pracę i taką twórczą, bo jednak to też wymaga jakichś przygotowań, poszperania. No właśnie, co pana inspiruje przed spotkaniem się z jakąś grupą czy z osobą indywidualną?
18: Chyba ja najczęściej pokazuję to, co mnie też samego ciekawi. Uwielbiam się szwendać, więc tak naprawdę większość tych detali, które gdzieś pokazuję, odnajduję, to zwykle z racji tego, że samemu gdzieś na nie trafiłem po drodze, sobie eksplorując po prostu. Bardzo często są właśnie to jakieś klatki schodowe nawet. No i tak jak pani wspomniała, tutaj z jednej strony jest taka chęć, bo ludzie bardzo chętnie zawsze chcą zobaczyć takie rzeczy, ale z drugiej strony często można się spotkać z jakąś odmową, kiedy chciałoby się właśnie umówić na przykład z jakimś mieszkańcem, żeby otworzył nam tą klatkę schodową, wpuścił do środka. Jest duża taka niechęć, nie wiadomo co tam się stanie, czy coś nie zginie, później gdzieś te zdjęcia będą puszczone w internet, więc zaczną się inne osoby schodzić w te miejsce, więc to zwykle jest takie obustronne.
2: Ale warto pytać, nie? Warto próbować.
18: Zgadzają się. Ostatnio nawet po Oliwie chodziliśmy, więc nie było problemu właśnie, żeby wyjść do jednego z młynów przy Grunwaldzkiej. Było miłe zaskoczenie na pewno.
2: A czy to jest tak, że czasami sobie idziecie i to ludzie sami jakby inspirują? Panie Ryszardzie, a co tu się znajduje? A może tam pójdziemy?
18: Jak najbardziej. Wyprzedzają odpowiedzi na pytania, więc zwykle tak uspokajam za momencik, sobie tam podejdziemy, opowiem również ja tym.
2: Wydawać by się mogło, że niektórzy mają takie jakby wyobrażenie o przewodnikach, że ciągle chodzą w te same miejsca, opowiadają o tych samych rzeczach, że im się to nie znudzi, prawda? Okazuje się, patrząc na pana przykład, że to wcale tak nie musi wyglądać.
18: Nie musi. Oczywiście są takie miejsca bardziej oklepane. Mimo wszystko już tym przewodnikiem jestem 11 lat, więc faktycznie główne miasto, Biskupią Górkę, pewnie jeszcze kilka innych lokalizacji robi się już z pamięci, bez żadnego przygotowania i tak dalej, ale faktycznie można tak naprawdę prowadzić po każdym miejscu. Słyszałem kiedyś, że nie, natomiast można faktycznie i nawet po blokowiskach, jeżeli faktycznie zna się historię, kiedy ewentualnie jakieś bloki powstawały, z jakiej przyczyny, dlaczego, może który z nich jest wyjątkowy i tak dalej, to da się nawet poruszyć takie kwestie i faktycznie zainteresowanie jest duże. Te spacery moje też odbywają się praktycznie co tydzień w niedzielę. Zawsze jest całkiem spore zainteresowanie.
2: A tak w nawiązaniu do tej monotonii to sobie jeszcze myślę, że być może tutaj pomaga też to, że ta nasza przestrzeń jednak się zmienia dosyć często, nie? Jakieś rewitalizacje dzielnic, na przykład Biskupia Górka za chwilę będzie zupełnie inaczej wyglądać.
18: No też jestem ciekaw, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że na lepiej. Oczywiście są niespodzianki po drodze, bo czasem się okazuje, że za ulica jest zamknięta i nie da się przejść.
2: No tak, bo ciągle coś w remoncie, tak?
18: Tak, ale to właśnie w sumie takie fajne, można wtedy się wykazać, to może inną drogą sobie skorzystać, więc tak, tej monotonii nie ma.
2: Czyli mówi pan, że tutaj właściwie po sąsiedzku, tak myślę, po sąsiedzku o naszej redakcji, tak? Bo jesteśmy na Żabim Kruku, po sąsiedzku mam jej przecież właśnie Biskupią Górkę. A ten nasz Żabi Kruk to też jest takie ciekawe miejsce, bo chociażby legendy o nim krążą, prawda?
18: Legendy o nim krążą, a o Żabim Kruku można by było mnóstwo tak naprawdę rzeczy opowiadać, więc pytanie, co nas tak naprawdę interesuje.
2: No właśnie.
18: Mamy przecież jeden z kościołów, chociażby Piotra i Pawła. Na pewno warto sobie wejść do środka, żeby zobaczyć część wyposażenia, która w ogóle nie pochodzi z tego kościoła. One długo po wojnie tak naprawdę leżały w składnicach konserwatorskich, więc przy odbudowie kościoła właśnie postanowiono je w jakiś sposób wykorzystać, więc zobaczymy ambonę XVII-wieczną, która pochodzi z kościoła świętej Brygidy na przykład w Gdańsku, czy sporo właśnie elementów stale na przykład, które pochodzą z kościoła świętego Bartłomieja, też innego kościoła, który znajduje się na Starym Mieście. Mamy oryginalne epitafium rodziny Upphagenów, czyli w zasadzie rodziców naszego znanego rajcy Jana Upphagena. Ale pochowany był na przykład tam również Emanuel Davison, który poślubił wnuczkę Jana Heweliusza. Ufundował mu również epitafium w kościele świętej Katarzyny, które możemy oglądać do dzisiaj. No i Davison, postać XVIII-wieczna, stwierdził, że kołtun nie jest chorobą, a dotychczas lekarze uważali, że kołtun bierze się nie z raczej braku podstawowej higieny, a właśnie za dużą ilością alkoholu, picia na przykład, lub spożywania oleju lnianego, a nie jedzenia masła na przykład. Więc płyta nagrobna jego również na posadzce się znajduje. Naprawdę sporo można opowiadać. przy, na skrzyżowaniu Żabiego Kruka i Toruńskiej przed II wojną światową stałaby szkoła, więc tego przelotu bezpośrednio do Muzeum Narodowego nie było. To była zamknięta właśnie ulica akurat w tym miejscu. Ja całkiem niedawno zainteresowałem się budynkiem z numerem Żabi Kruk 7. Z racji tego, że jest całkiem niepozornym budynkiem, okazuje się, że został wybudowany jakieś 100 lat temu w latach 20., a więc budynkiem historycznym jest. Jest takim przykładem w zasadzie trochę modernizmu, bo ta prosta bryła jest, nie ma żadnych dekoracji, nie ma kamieniarki, ale takim typowym obiektem modernistycznym też nie jest, no bo nie ma tej cechy charakterystycznej, czyli płaskiego dachu. On zyskał właśnie dachy wielospadowe chociażby. Siedzimy w budynku dawnych koszar tak naprawdę. Patronem był Adam Wibe, czy niektórzy by twierdzili nawet Wibe Adams. On konstruował w XVII wieku pierwszą na świecie kolejkę linową, ale nie służyło ona, tak jak sobie w tej chwili myślimy, rekreacji, tylko właśnie budowie fortyfikacji i bastionów. No, był to wynalazek na tyle oryginalny, że kto przyjeżdżał do Gdańska z zagranicy, to albo tworzył jakiś poemat, wiersz na cześć tej kolejki linowej, ponad pojawiały się również właśnie jakieś ryciny, więc wiemy, jak ona mogła wyglądać. Mamy 7 drewnianych pali wbitych w ziemię, na nich są sznury, liny, na nich znajduje się około 120 kubów, gdzie ta ziemia zwożona jest ze szczytu pagórka właśnie tutaj ku dołowi na stare przedmieście. No, a także postać Wibego była jeszcze znana właśnie w już XIX wieku, kiedy budowali właśnie zupełnie nowe obiekty, chociażby koszarowe, ale z racji tego, że właśnie ta kolejka historycznie w tym sąsiedztwie miała się znaleźć, to ta postać Wibego została właśnie patronem założenia.
2: Bardzo ciekawa historia. Właściwie teraz open office, biurowce, prawie też jak koszary. Kontynuujemy.
18: Nie, siedzimy w budynku, który nie tak dawno w zasadzie przeszedł gruntowny remont, więc on wygląda dużo lepiej teraz zewnątrz, elewacyjnie faktycznie niż parę lat temu.
2: Niż kiedyś, jeszcze. Dokładnie. W ogóle ta dzielnica się dynamicznie zmienia. Mam nadzieję, że też ma pan takie poczucie, że tak.
18: Tak, jak najbardziej.
2: Bardzo ładna ta przystań kajakowa. Tam chyba też były jakieś prace modernizacyjne robione.
18: Były, dokładnie. To też, jeżeli sięgnąć pamięcią, z 10 lat temu tutaj jeszcze właśnie jeden z takich starszych budynków oficyny właśnie przy samej przystani był wyburzony. Też w zasadzie można by było snuć jakieś historie. Mamy ruiny baszty, które dzisiaj nosi nazwę Baszty pod Zrębem. A na przedwojennych fotografiach widać, że bezpośrednio do samej baszty przylegał dom Wałmistrza. Wałmistrz był urzędnikiem do roku 1920, który miał za zadanie doglądać odpowiedniego fragmentu swoich właśnie fortyfikacji, no bo urząd też fortyfikacyjny właśnie tutaj na Starym Przedmieściu miał się mieścić.
2: Ciekawe jest to łączenie tej starej architektury z tym, co nowe, bo tutaj po sąsiedzku bardzo to widać.
18: A czy akurat dla mnie ten budynek właśnie, który stoi koło Spichlerzy, więc trzeba to wyciąć, jest najpaskudniejszym, który w ostatnim czasie powstał w Gdańsku. Te balkony, które przylegają po prostu do elewacji tego budynku, wyglądają kuriozalnie i są jeszcze oczywiście wyższe niż całe te budynki historyczne. Więc to jest akurat nie najlepszy przykład. Biorąc pod uwagę też, co się dzieje na północnym cyplu Wyspy Spichlerzy, gdzie faktycznie te ruiny, które stały przez wiele, wiele lat, przecież dopiero teraz dzieją się prace i faktycznie gdzieś tam są wykorzystywane i wtapiane w nowe elewacje.
2: I jak to nam ożywiło, prawda, drugą stronę?

0: jest coraz lepiej chyba, nie? Jeśli chodzi o tą przestrzeń, o to Śródmieście, które się zmienia, Dolne Miasto na przykład, jak dużo zyskuje. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
1: Zdecydowanie. Wybieramy się na zwiedzanie zresztą Dolnego Miasta.
0: To gdzie zobaczymy. Nas tam pan oprowadzi?
1: Jest sporo detali, mam jakieś rozetki tramwajowe. Na jednej z kamienic są nawet herby miast. Mamy też właśnie ładne klatki schodowe, więc być może uda się do którejś tam zapukać i wejść do środka. No oczywiście nie zabraknie też takich najbardziej rozpoznawalnych budynków. Mamy monopol tytoniowy, dawny szpital, kościół na Dolnym Mieście, łaźnia, która też akurat prężnie działa do dzisiaj. Nazwa instytucji nam przypomina, co historycznie mieściło się w budynku.
0: Zdarza się tak, że mieszkańcy dzielnic poszczególnych w Gdańsku sami do pana się odzywają i na przykład zachęcają do tego, że może by u nas zrobić takie oprowadzanie.
1: Chyba nie, chociaż oczywiście są czasem propozycje, żeby ruszyć jakąś dzielnicę. Część się udało już zrobić, część nie, część jest w planach, części dzielnic jeszcze nie spacerowaliśmy tam. One oczywiście gdzieś tam odkładane są w czasie, ale będą na pewno.
0: Funkcjonują różne fajne patenty i różne fajne pomysły, że możemy na rowerach, że możemy śladem murali, tak? Że możemy się po prostu przespacerować po tych naszych najdłuższych budynkach.
1: Trasa po Przymorzu też była i obowiązkowym punktem zakończenia było wejście czy też wjazd na falowiec, by zobaczyć te widoki. Najbardziej imponujące moim zdaniem są z tego, zresztą tych pierwszych falowców, które w ogóle powstały w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej w kierunku Sopotu, Morza, Zatoki i Litkowa, no widoki są rewelacyjne. A i nie trzeba się wcale natrudnić, żeby wejść do takiego falowca. Jednak liczba mieszkańców, która tam jest, wystarczy postać przed klatką schodową parę minut, nie wiem, chyba kiedyś najdłużej z 5 minut czekałam, żeby wejść.
0: Naprawdę?
1: Do środka.
0: No to faktycznie. Pan pracuje cały rok, czy jednak robi sobie przerwę, trochę usypia w tym sezonie zimowym?
1: W zeszłym roku ostatnia wycieczka odbywała się jakoś tydzień przed świętami i ruszyliśmy z nowymi jakoś w połowie stycznia, więc
0: no
1: w zasadzie
0: proszę.
1: To był ten czas tylko gdzieś tam koło świąteczne, gdzie nic się nie działo, ale pierwszy spacer, który gdzieś tam był w tym roku, no był gdzieś tam absolutnym hitem, bo widać, że nie ma chyba żadnej alternatywy i ta liczba osób zainteresowanych, która przyszła, pozytywnie bardzo zaskoczyła, więc faktycznie frekwencja nawet zimą bym powiedział, że jest zawsze najlepsza.
0: No to jest dobra informacja dla tych, którzy zawsze mówią, aj, korzystam dowoli z tych oprowadzeń po dzielnicach, bo to się też cieszy bardzo dużym powodzeniem, jak jest sezon, bo potem będę znowu długo czekać, prawda? A to się okazuje, że to nie musi tak być wcale.
1: No nie, to zawsze trzeba powtarzać, że nie ma przecież złej pogody, są ludzie nieodpowiednio ubrani, wystarczy faktycznie założyć coś ciepłego na siebie, może jakiś termosik czy kubek, coś ciepłego w rękę i można spacerować te 2 godziny. Jednak dobrze nam zrobią bycie na powietrzu.
0: Podoba mi się to podejście. Były takie projekty dzielnicowe? Bo w tamtym roku to chyba była Orunia tak bardzo mocno, nie?
1: Wciąż tak naprawdę jest całkiem sporo tej Oruni. Z racji tego, że właśnie też również rewitalizacja się dzieje, będzie publikacja, która będzie dotyczyła Oruni, więc coś tam na pewno nowego będzie się działo.
0: Tam naprawdę sporo się dzieje i w ogóle tak sobie myślę, że ten Gdańsk Południe to chyba jest dobry kierunek. Powstały już jakieś takie mapki. Gdańsk Południe, znaczy co warto tam zobaczyć, nie? Że ten dworek w Zakoniczynie na przykład, że te wszystkie takie rekreacyjne miejsca, że tam można i na rowery, i na spacery, więc też jest dobry kierunek. Dla pana też?
1: Dla mnie też. Ja w zasadzie mieszkałem przez jakieś 20 lat na południu. Tam największym problemem było to, że jak wprowadzaliśmy się w połowie lat 90. była jedna ulica, mało miejska, którą do dzisiaj trzeba jechać. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale no właśnie, jak wspomniałem o Runię Górną, wystarczy wejść na wzgórza, faktycznie tam gdzieś na końcu Platanowej jest fantastyczny widok na Gdańsk, więc zachęcam właśnie nawet do pojechania do takiego blokowiska, jakbyśmy to powiedzieli, tak? Ale południe to nie tylko, powiedzmy, właśnie te nowsze dzielnice. Mamy wieżę widokową na Kozaczej Górze.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybycie do studia i do zobaczenia gdzieś tam w Trójmieście.
1: Było miło, zapraszam, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja.
3: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

just we two. Heads up, through. I love you. And you love me.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam samego piękna.

lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

Ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się na

ramen ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy. Cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak ma. Kto nie wierzy, jego żel.

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już pewno wie.